za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Meloradio.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda, po lecie skończył się lód.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: to jest Melo Radio.
1: Piszę do ciebie, śpisz,

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: 107 FM. Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Agnieszki Życko.
1: Są miejsca, które zapisują się w historii muzyki zupełnie niepostrzeżenie. Dla zespołu Jam takim miejscem okazały się Mazury, a dokładniej Wilkasy pod Giżyckiem. Lato 1979. Muzycy przyjeżdżają tu, by grać, jak sami wspomnieli, do przysłowiowego kotleta. Nikt wtedy nie przypuszczał, że właśnie tutaj zacznie się rodzić legenda jednej z najważniejszych grup historii polskiego rocka. To właśnie podczas tego pobytu zaczęły powstawać pierwsze wyjątkowe utwory, które później weszły do kanonu ponadczasowej polskiej muzyki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Blisko ludzi.
1: Za chwilę będzie o tym, że droga do wielkiej kariery rzadko kiedy bywa prosta. Zwykle prowadzi przez małe sceny, przypadkowe spotkania, wyboiste ścieżki i miejsca, które dopiero z perspektywy czasu okazują się przełomowe. Dla Jamu jednym z takich miejsc były właśnie Wilkasy. Dziś cofniemy się do tamtych wydarzeń razem z ludźmi, którzy znają tę historię z bliska. Moimi gośćmi są Hugo i Mariusz Sikorscy, syn i ojciec. Jak wyglądało codzienne życie Ryśka Ridla? Jak mazurska publiczność przyjęła tutaj Jam? I czy już wtedy było widać ogromny potencjał? Ale to nie wszystko, bo dowiecie się, że na Mazurach działały wówczas inne zespoły, które miały podobny talent i szansę, by osiągnąć ogólnopolską sławę.
2: Pan go poznał w Olsztynie podczas jakiegoś takiego jego epizodu, że tak powiem, związanego bardziej z muzyką czy z tym życiem prywatnym?
3: Z życiem prywatnym.
4: Oni grali jakieś tam koncerty, no to bardziej tam dla tej śląskiej publiczności może byli znani. No ale ktoś kiedyś, jeden z organizatorów po prostu, no oni podali, że nazywają się Jam i zapisał tak jak słyszy i tak zostało dlatego. Bo te Jam wzięło się od Jam Session. Tak naprawdę. No, zespół ze Śląska, chluba polskiego bluesa, a właśnie jest ta historia, to tu się zaczęło, na Mazurach, w Wilkasach, bo tutaj oni podczas pobytu 3-tygodniowego na tak zwanym wyjeździe artystycznym doszli do wniosku, że będą grali profesjonalnie, w sensie, że z tego chcą się utrzymywać, z tego żyć. Co więcej, no tutaj powstały też jedne z największych hitów, bo tutaj powstał Puff, powstał Whisky i też Czerwony jak cegła. Ale te Wilkasy bardzo często się przewijają, może nie w samym całej działalności tego Jamu, no bo to jest tylko ten jeden epizod, ale bardziej w wspomnieniach właśnie w książkach biograficznych nad Ryśkiem Ridlem, bo on dosyć często, zanim oczywiście był sławny, to nie tylko, no, nie to, że uwielbił sobie Mazury, jako bardzo kochał ten rejon, no, po całej Polsce tak naprawdę jeździł na autostopach, także ci ludzie, którzy go znali, pamiętali, więc gdzieś tam wspominają, to zawsze właśnie był taki gość, że wjechał na stopa czy w pociąg, jechał czy właśnie na Mazury, nad morze, w Bieszczady, także więc on znajomych, kolegów, czy przyjaciół miał w całej Polsce w dużej mierze. Czy dzisiaj żyją ludzie, którzy starli się z nim właśnie, gdzieś te szlaki się im przetarły na Mazurach wtedy, czy jak już Rysiek był znany, czy jeszcze zanim był znany. No to jest ciekawe, ale do tego oczywiście ja nie dotarłem.
1: Ale może nie, mamy jednego świadka tejże historii.
5: Znaczy, był taki okres, że mieszkałem w Olsztynie u mojego kolegi, przyjaciela, znaczy kolegi, tak? No i Jurek właśnie, to właśnie mój kolega. Rysiek w tym czasie leczył się w Olsztynie. No i Rysiek tak miał po prostu, że w każdym mieście w Polsce miał takich swoich przyjaciół od tych zainteresowań poza muzycznych, no i wyszedł z tego szpitala. Pojawił się u Jurka, ja tam wtedy mieszkałem.
2: Który to był rok?
5: Jak sięgam pamięcią, to musiał być 89 albo 90, ale bardziej na 89. No i tak wpadł do niego i tak parę tygodni został. Tak,
2: jak pan wspomina to spotkanie?
5: Znaczy najpierw byłem taki trochę w szoku, no bo taki...
2: To on już wtedy był znany, tak?
5: Tak, już był znany. No może nie tak jak za rok, za dwa, za trzy, no ale już rozpoznawalny. Mieliśmy ten zespół w Olsztynie, on z nami tam chodziliśmy, graliśmy takie mocno skomplikowane rzeczy, no i Rysio przychodził, siadał, brał mikrofon i śpiewał. I to było masakra, co, jak on potrafił takim czeskim, angielskim, czyli bez tekstu, zaśpiewać jakąś melodię, jakieś tam takie rzeczy. No.
2: Czyli dużo improwizacji było.
5: Tak, dokładnie.
2: A na czym pan grał?
5: Ja na saksofonie. Zresztą do dzisiaj to robię.
2: Zostało z panem.
5: To był taki kolega, tak? No, wieczory tam siedzieliśmy z kolegą, z Jurkiem, z Ryśkiem, jakieś tam piwko i takie rozmowy o muzyce. Tam Ryś opowiadał, że założy zespół, że nas do tego zespołu weźmie. To był okres, kiedy zespół Jam dał mu taki warunek, że on ma się leczyć, a oni w tym czasie próbowali z różnymi wokalistami. Z Moniką Adamowską była taka wokalistka.
2: Chyba z Nalepo.
5: Z Tadeuszem Nalepą, z Moniką Adamowską, taką znaną, wtedy nazywaną polską Janis Joplin. I oczywiście nic z tego nie wyszło, Rysio musiał wrócić. No a później się potoczyło tak, jak się potoczyło.
1: Jesteśmy w Giżycku, miejsce też zupełnie nieprzypadkowe, jeżeli chodzi o zespół Jam. Powiedz, Hugo, jaki to jest w ogóle kontekst tego miejsca, jeżeli mówimy o zespole Jam?
4: No my jesteśmy w bunkrze aktualnie, w Kaponierze w Twierdzy Bojen, no aktualnie jest tutaj karczma w bramie. Tak. No ale tutaj też odbywał się koncert pamięci Ryśka Riedla w 32. rocznicę śmierci, 30 lipca właśnie 1994 roku. Niestety właśnie po walce z tą ciężką chorobą Rysiek Riedel umiera. Bo jak tak próbowałem sobie analizować, nie ma chyba artysty w Polsce, o którym, nieżyjącego oczywiście, o tych żyjących nie mówimy, ale nieżyjącego, którego tyle lat po śmierci, nie dość, że fani pamiętają, ta baza fanów cały czas rośnie, no bo ludzie urodzeni po jego śmierci sięgają po piosenki, znają piosenki Dżemu w ogóle, więc on jest za życia i po śmierci był otoczony pewnym rodzajem kultu i gdzieś próbowałem się rozgryźć to, dlaczego właśnie tak jest, że inni artyści nie są. Też oczywiście, wiadomo, też polska muzyka lat 70., 80., 90., no to naprawdę wysoki poziom trzymała, ale to właśnie, to jest jedyny artysta, który właśnie tyle lat po śmierci ludzi do niego ciągnie. Dlaczego tak to jest? To mnie zawsze fascynuje w tej postaci.
1: Co można powiedzieć o tych tekstach?
5: Nie, no to osobiste bardzo teksty, tak? Mm-hmm. No to taka ciekawostka, że tam jeden tekst to właśnie jest, na początku był filmowany, że to Rysio napisała, a później się jednak przyznał, że to mojej koleżanki, że tak powiem, produkcja była. Mm-hmm. Akurat to chyba List do M, tak? Mm-hmm. Z tym tekstem. No to jego osobiste rzeczy, nie? No ale z tym zespołem to tak w tamtych czasach to był jeden z wielu takich dobrych zespołów. Wtedy polskie zespoły były naprawdę dobre. Się wyróżniali. Byłem na paru koncertach na żywo, no to całkiem inna produkcja niż na płytach, tak? To w zależności od tego, w jakiej formie był Rysio, no to wtedy była to dramaturgia, on tam przeżywał, to cała gra ciałem, nie tylko głos, ale jeszcze audio, znaczy wideo, audio, okej, ale jeszcze wideo do tego.
1: A jakie to były czasy jeszcze właśnie przed tym 89 rokiem, jeżeli chodziło o muzykę, nie wiem, było łatwo zdobyć instrumenty, no oczywiście pytanie jest tendencyjne.
5: Tak jak ja tak dzisiaj patrzę, to ludzie mieli więcej zapału. Dzisiaj to wszystko jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Są to instrumenty, to każdy sobie może kupić. Kiedyś kupić zachodnią gitarę czy jakikolwiek instrument, to graniczyło z cudem. Trzeba było mieć dolary, gdzieś tam jechać, kombinować, kupić od cinkciarza. Masakra. Inna może taka bardziej. Wtedy może ja byłem młodszy, dlatego inaczej traktuję te rzeczy, nie? Że wtedy bardziej się chciało. Dzisiaj to tak.
2: No tak,
5: bo można to i można tamto. Tak?
2: No tak jak mówiłem, że jak ktoś był młody, to zawsze mówi, że to były czasy świetności. No tak. Z drugiej strony takim dowodem na to, że to jest ponadczasowe, jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że te teksty przetrwały do dzisiaj.
1: Na antenie Hugo i Mariusz Sikorce. Ja przypominam, że rozmawiamy o śladach obecności zespołu Dżem, nieodłącznie związanego oczywiście z osobą Ryszarda Riedla właśnie tutaj u nas na Mazurach. To był rok 1979.
2: Hugo, mówiłeś o Wilkasach, a czy możesz powiedzieć, w którym miejscu mieszkał? Jak to w ogóle wyglądało? Jest wiadomo, czy to był, nie wiem, jakiś kempik? No nie wiem, trudno mi to sobie
4: powiedzieć. Na pewno są zdjęcia. Zachowało się troszeczkę zdjęć z tego okresu. Chyba gdzieś okolice AZS-u, gdzieś tam te właśnie domki, oni tam musieli po prostu mieszkać. No bo to po prostu dużo informacji na temat tego wyjazdu nie ma. Ja podejrzewam, że to po prostu było na zasadzie takiej, że ten ich właśnie, ten dom kultury tam ze Śląska, tam z tych, tak, oni mieli taki wyjazd na 3 tygodnie i tutaj grali po prostu w knajpach, tak, do tak zwanego kotleta dla turystów, więc. A w międzyczasie po prostu, no, tworzyli, bo też, no, to nie sami muzycy, bo to z nimi też był Kazimierz Gajer, pseudonim Filo na niego mówili, to był jeden z tekściarzy właśnie Dżemu, który napisał właśnie przede wszystkim Cegłę. Co więcej, piosenka Whisky, która powstała przez wiele lat, ona była uważana. Piosenka była znana, a zespół nie był znany, bo potocznie określano mianem piosenki ogniskowej. Więc, no zresztą, no Whisky każdy zna. Każdy, kto uczy się na gitarze, zaczyna chyba praktycznie w hiku czasu albo Whisky, tak naprawdę. Więc to pokazuje, że to jest ponadczasowy zespół. Co więcej, no właśnie. Postać Ryśka w dużej mierze pokazywana przez właśnie problem jego nałogu. Film fabularny, tak, skazany na bluesa, który strasznie go wypaczył, bo jak się czyta te wspomnienia ludzi, którzy go znali, byli bardzo blisko na co dzień, no to on taki nie był jak w tym filmie. Brudny, klękający, żebrzący właśnie o tą działkę tak zwaną. Także, że to był człowiek, który był, mimo zniewolenia w chorobie, był wolny. Wyróżniał się przede wszystkim, dbał o swój wygląd sceniczny, że zawsze przed każdym koncertem dopasowywał szczegóły garderoby. Co więcej, zawsze jak kogoś znajomego zobaczył jakiś, nie wiem, kapelusz, czapkę, element garderoby, to nieraz pożyczał po prostu na wieczne nieoddanie tak zwane. No bo mówi, na ciebie źle to wygląda, na mnie będzie pasować oczywiście wiele lepiej. Więc to był taki człowiek, no bijący tą swoją aurą. Każdy, kto go tam z tych wspomnień, tak czy jak tata opowiadał, że no jak się go poznawało, no to od razu było wiadomo, że to jest gość, którego nie da się nie lubić. No miał coś takiego w sobie. A tak naprawdę, no, jak się czyta, to wspomniałem właśnie zespołu muzyków, którzy z nim grali, którzy gdzieś jeździli w te trasy, to on był cichy, wyciszony, w autobusie gdzieś tam zawsze kapelusz na oczy nasunął, czy słuchawki gdzieś tam słuchał muzyki, przesypiał te godziny podróży. Czasami niektórzy gdzieś tam mówią, że chyba ta publiczność czasami gdzieś tu ciążyła na nim, ale mimo to zawsze potrafił znaleźć kawał, chwilę czasu dla tych fanów, podpisać się gdzieś, zrobić zdjęcie wspólne. Co więcej, kiedy zespół Jam gdzieś jeździł po tych festiwalach, oczywiście opłacone hotele, wszystko, no to Rysiek szedł gdzieś zawsze w pole namiotowe do fanów i spał razem z fanami. W namiocie po prostu, więc no, on po prostu taki był. Ktoś kiedyś powiedział ostatni hippie z naszych czasów i chyba to świetnie go opisuje.
1: Padło takie stwierdzenie, że on odszedł, kiedy tak naprawdę świat się zmienił. Bardziej tam zaczęli dominować menadżerowie, jakieś wielkie koncerny.
5: W sumie też się zgadzam z tym. No, nie wyobrażam sobie go dzisiaj tam na jakiejś ściance, jakieś tam zdjęcia, te utwory takie, Radio ZRMF, tam 3 minuty, 2 minuty 30 sekund, dziękuję, bo reklamę.
1: Duet z Latinosa, wiadomo.
4: W jakimś podcasie. Chociaż no właśnie, no, niektórzy mówią, że on by się odnalazł w tych czasach. Może właśnie cały czas by był taki kolorowy, w sensie wyróżniający się, że inny, w pewien sposób niepasujący. No bo tak naprawdę on też do PRL-u nie pasował. Tak wiele osób mówiło, że on powinien się urodzić w Ameryce, zrobiłby większą karierę. No ja się troszeczkę z tym bym nie zgodził, bo wtedy świat by miał świetnego wokalista, a z naszego polskiego podwórka by go zabrano. Dlatego on jest właśnie taki fajny, bo on jest nasz, polski. Gość jedyny, który potrafił zagrozić na scenie muzycznej Czesławowi Niemenowi. Był Czesław Niemen, Rysio Riedel i potem długo nic. Wiadomo, no Jam to był Rysiek Riedel. No, wiadomo, dzisiaj też jest fajnie, ale to chyba jest jeden chyba z niewielu zespołów, które są tyle lat na scenie, no i trzymają poziom. Zespół Jam po prostu dzisiaj nie odcina kuponów. Można z czystym sumieniem kupić bilet na ich koncert. Tacy jak byli wtedy, tacy są tak samo jak dzisiaj. No wiadomo, tylko troszeczkę starsi, tak? No bo wiek robi swoje, niestety. PESEL-u nie oszukamy, nie? Ale cały czas jest ta sama energia. Ale ja osobiście zawsze, ja tylko wracam zawsze do płyt nagrań właśnie z czasów właśnie z Ryśkiem. One jednak mają troszkę większą moc.
1: My mieliśmy u siebie takie kapele podobne do Jamu, jeżeli chodzi o Giżycko i okolice.
5: Ja wiem, był taki zespół, nazywał się Ogród Wyobraźni, Zełku. I też krótka, aczkolwiek burzliwa kariera. Też paru muzyków z tego zespołu pożegnało się z tym Westpadołem też
1: z tych samych powodów.
5: I też im krótki to był żywot, tak jak Rysio śpiewał.
1: I jak reagowała publiczność? Pan bywał na tych koncertach?
5: Konkretnie byłem na jednym.
1: I co? Jakie wspomnienia?
5: No rewelacja. No, to był zespół, który wtedy przerastał te wszystkie. To grał muzykę taką rock progresywną, to było coś całkiem innego. No. I wygrał Jarocin. Mieli okazję zrobić karierę, no niestety nie wyszło. W międzyczasie pojawił się stan wojenny. No i to wszystko umarło.
1: A ten Ogród Wyobraźni, to jak długo grał?
5: Końcówka lat 70., tak? No i początek lat 80. Ja byłem na jednym koncercie w Olsztynie. No, to cały amfiteatr przy Zamkowy był pełny. Ludzie z wokalistą śpiewali wszystkie teksty jego, tak? No ale mówię, trafili na zły okres.
4: Z Białegostoku Kasa Chory chociażby.
5: Rysio Skibiński.
4: Pierwszy tak? Skiba, tak, dokładnie. No bo piosenka Skazana Blusa, dzisiaj my potocznie się mówi, że to właśnie opisuje historię właśnie Ryśka Riedla. No, to jest kompletna nieprawda. Skazana Blusa, piosenka powstała właśnie na cześć Ryszarda Skibińskiego, pierwszego prawdziwego Skiby, harmonikarza Kasy Chorych. I właśnie Rysiek z Ryśkiem bardzo dobrze się dogadowali, no tylko właśnie no, mieli pozamuzyczne też te same zainteresowania. O Ryśku jest jedna piosenka, która dobrze opisuje, którą nawet za życia Rysiek mówił, że to jest o mnie piosenka, no i on jej sam nie napisał. To Outsider.
1: To byli Hugo i Mariusz Sikorscy. Jedno jest pewne, Wielkasy i Jam to nie jest jakiś ogromny fragment życia i twórczości Riedla. Natomiast to, co wydarzyło się tutaj latem 1979 roku, miało ogromny wpływ na festiwal w Jarocinie rok później. Historia moim zdaniem piękna, tylko gdzieś zabrakło happy endu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
3: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
1: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
3: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do

0: stwarzają, to są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone no, od brzegu, nie są na głębinach przede wszystkim, są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazury, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich, chociaż no, to jest o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami, w każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
1: To jest wielka zagadka.
0: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda? Możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda? Że ktoś nas może zaatakować, ktoś nas może zaatakować. Jest ten most, nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
1: Czyli są... po prostu życie codzienne się tam toczyło.
0: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne, także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy. No na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem, zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
1: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby mieć blisko do pracy. O tak.
0: Tak, ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, małż, znaczy zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych, tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to. Mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
1: Wszystko na tych rusztach, na tych platformach?
0: I tak, i niekoniecznie. Mhm. Bo też mógł ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie te zwierzęta były, mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziora, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze, tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska, także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
2: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
0: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak ludzie żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego

0: Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem tego rodzaju, znaczy nie tego rodzaju osiedla, ale osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie. Znane są z terytorium, może powiem, Alp. To są Szwajcaria, Austria, północne Włochy. Tutaj tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO. Oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o, zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak się mówimy. Możemy z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą, mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne. Możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli ówcześni ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy ich takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których, znaczy były obrzędy ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę no, mamy pecha, nie pecha. Ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane. I tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na dużo użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to, nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambię. Także tu życie naprawdę też tętniło.
1: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
0: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie często właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te palone, nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt, także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę. Nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę bardzo dobrze przechowuje się organika w takim środowisku, w środowisku beztlenowym, gdzie mamy w tym wypadku w jeziorach mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, mułu, muszelek i to powoduje właśnie środowisko beztlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki. Dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później już takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować przylegające, znaczy datować mikroregiony osadnicze, w jakich one czasach funkcjonowały poprzez już analogię, prawda, w zabytkach. ośrodkach. Także to jest, no to jest naprawdę skarb.
1: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to no tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne zdaje się, i tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
0: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę Jeziora Bocznego, tutaj na strefę wschodnią, nie przeszłam nigdy archeologicznie. Oczywiście jeździłam tam, zwiedzałam, Rydzewo. Ale tak, Rydzewo, to wszystko zwiedzałam bardziej. Moi koledzy prowadzili tam badania. Ja tutaj no najdalej zaszłam do Bogaczewa, ale tak naprawdę mamy w tym regionie, w regionie Giżycka, mamy przepiękne, wczesnożelazne i później kolejna faza, ostatnia, to jest średniowieczne stanowisko w Jeziorku. Osiedle obronne w Jeziorku, w dolinie położone, trochę trudno dostępne, ale jak najbardziej tam można sobie drogą dojechać. Widowiskowe, jeżeli ktoś pragnie pięknych widoków i naprawdę takiego uczucia, że jestem gdzieś w puszczy, gdzie już nic nie ma, to bardzo polecam Jeziorko. Spotykamy tam w lasach niedaleko kurhany, aczkolwiek w tym terenie nie są aż tak bardzo popularne. No i tu nagle pojawia nam się to osiedle nawodne w Bogaczewie. Relacji do innych stanowisk wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym Pojezierzem Mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą Pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no, dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzcinę, później to wszystko jest proces torfienia. To jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc...
1: Czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowu już było sporo.
0: I to ta niestety, gdzie... To naprawdę, żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi. To jest popularne miejsce do cymowania łodzi i po prostu na wieczór rozrzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku, te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę. Nie niszczono aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cymowały.
1: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku Mazur. Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Sztuka jest podobno wieczna. Mówią też, że 25 lat to dla człowieka piękny wiek. Taki jubileusz w Giżycku obchodzi niebawem niezwykła mieszkanka, to panna z żabką. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Co słychać w Giżycku?
1: Lemora pojawiła się w mieście w 2001 roku. Wtedy nikt nie spodziewał się, że rzeźba Andrzeja Morawskiego przez lata będzie mimowolną strażniczką kina, który stoi tuż obok. Fontanna przeszła remont, a sama rzeźba wciąż jest jednym z charakterystycznych punktów miasta. To taka nasza mała giżycka fontanna di Trevi. Jak urodziny, to przede wszystkim okazja do spotkania mieszkańców. W programie m.in. muzyka na żywo, quiz z nagrodami i oczywiście urodzinowy tort. W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy też o zbliżającym się roku akademickim w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Sprawdzimy postępy przy budowie żłobka i dziennego domu opieki dla seniorów. Zastanowimy się też wspólnie z Waszym i moim gościem, co sprawia, że ludzie żyją długo i szczęśliwie. Choć hasło brzmi iście bajkowo, w praktyce to przecież marzenie każdego z nas. Ale na początek Giżycko i niezwykła historia panny z żabką, która jak się okazuje jest spod znaku panny.
3: O tak. Tak. Twórcą tej rzeźby był nieżyjący już pan Andrzej Morawski. Jest z nami obecny pan dr Marian Lemecha, który wówczas był burmistrzem. No i też między innymi z jego inicjatywy ta panna z żabką powstała.
1: Nie wiem, czy pani też poznała te pikantne szczegóły dotyczące powstawania tejże rzeźby, także myślę, że to też będzie okazja, żeby parę gorących anegdot usłyszeć tego 18 września.
3: Tak, serdecznie zapraszamy, zapiszcie sobie Państwo tą datę.
1: Na antenie burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
3: A następnego dnia parafia świętego Brunona i Kazimierza, nasz dawny kościół garnizonowy, świętuje swój jubileusz stulecia założenia parafii. I 19 organizujemy zarówno konferencję naukową, która będzie wcześniej w hotelu San Bruno, tam w sali konferencji, religijnej. Później już będą wydarzenia religijne w kościele, a w ramach finału jakby tych wydarzeń odbędzie się koncert Wioli Brzezińskiej, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie też wystawa związana z przeobrażeniami, jakby z historią, tak, tej naszej parafii, a wiemy, że w ostatnim okresie, jak tylko przyszli tutaj Salezjanie, to tak się połączyło z tym właśnie rozpoczęciem remontu naszej świątyni i teraz, kto jeszcze nie był, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak ta świątynia się zmieniła, oczywiście na pozytywnie.
1: Mhm. I nadal się chyba zmienia, tam organy dostają, że tak powiem, kolejne życie pewnie w swojej historii.
3: Tak, jeszcze, jeszcze tak, już organy tam są właśnie już też na ukończeniu praktycznie, więc zachęcam Państwa, 19 września bardzo duże wydarzenie. I już jak jestem przy okazji zapraszania, to z kolei też na zaproszenie...
1: Tylko jeszcze zapytam o tą konferencję naukową, właśnie poświęconą pewnie parafii i historii tej założycielskiej. Wstęp będzie wolny na to wydarzenie?
3: Tak, oczywiście. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10. Hotel San Bruno, śledźcie zresztą nasze tu portale informacyjne. O wszystkim będziemy przypominać.
1: No i kolejny dzień, bo przerwałam. Przepraszam.
3: Tak, zapraszam. Tak, w kolejny dzień będzie jeszcze msza święta transmitowana przez Polonię, ale już jakby przechodzę też do spraw związanych...
1: Czyli w całej Polsce, czy i nie tylko, bo i za granicami, pewnie to też w szczególności poza granicami będzie widać Giżycką parafię.
3: No oczywiście, no słuchajcie Państwo, za stulecie parafii w Giżycku, no, gdzie patronem mamy świętego Brunona. Mhm. Oczywiście też zapraszamy naszych partnerów z Kwerfurtu, mam nadzieję, że dojadą, tak? No osiołek chyba tutaj. Osiołek chyba nie dojedzie, tak, ale mam nadzieję, że tak, więc to jest ważne. A już przechodzę właśnie do zaproszenia wszystkich mieszkańców, którzy dbają o swoje zdrowie albo chcą zacząć dbać, bo myślę, że to zawsze warto. Na moje zaproszenie przyjeżdżają przedstawiciele z całej Polski w ramach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski i organizujemy taką konferencję Zdrowych Miast, ale chcemy też, żeby ona była otwarta na mieszkańców, więc w dniach 21-23 września ta konferencja będzie się odbywać głównie w Ekomarinie i szczególnie zapraszamy na ten pierwszy dzień, bo pierwszego dnia będą po południu, tak specjalnie dla Państwa chcemy takie wykłady zorganizować po południu, żeby już po pracy była możliwość przyjścia i tutaj główny temat to związany jest z profilaktyką cukrzycy, bo wiemy, że to rzeczywiście jest bolączka dzisiejszych czasów i tutaj będziemy rozmawiać między innymi o dziecku z cukrzycą typu pierwszego w szkole i przedszkolu.
1: Pani burmistrz, jeszcze tak a propos tego siwego włosa chciałam zapytać, bo niedługo z tego, co się wydaje, startuje rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wiem, że już rozpoczęły się zapisy na zajęcia.
3: Tak, zachęcamy. Już jest podana data nawet rozpoczęcia. Z głowy pamiętam 12, ale pozwólcie Państwo, że zaraz zerknę, żeby się upewnić. Więc jest rozpoczęcie roku akademickiego i to jest, myślę, że bardzo ważne. Tak, 12 października. Kto jeszcze nie korzystał z tej oferty bogatej różnych wykładów, ćwiczeń? Bardzo dużo stawiamy w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zajęcia ruchowe, tak? Czyli właśnie jak rozmawiamy o profilaktyce zdrowotnej, to one są bardzo ważne, więc ten ruch, tak, zajęcia i na basenie, i różnego rodzaju ćwiczenia, nawet aikido, tak, czyli rozciągające, więc warto się do uniwersytetu zapisać. Zachęcam do tego. Kontakt oczywiście do Centrum Profilaktyki Uzależnień na ulicy Słowiańskiej albo w Klubie Seniora.
1: Przepraszam, to tylko przerwę, bo z bliska jestem obserwatorem kilku takich sytuacji, że osoby idą na emeryturę i mówią, a to nie jest dla mnie, ja się tak nie czuję do końca emerytem. I jakby przełamać, jak pani obserwowała z doświadczenia, jak osoby przełamują w sobie tę jakby tą taką samoświadomość, że już no, jestem tym emerytem, że warto by było, żebym skorzystała z oferty.
3: Myślę, że no, na początku emerytury to jest takie cieszenie się rzeczywiście tą wolnością, tak? I jest pewnie ten okres takich kilku miesięcy, że dobrze sobie poleżakować i nic nie robić, albo oddać się hobby, działka, ryby, tak? Czy wędkowanie, czy co innego, czy gdzieś pojechać sobie w podróż, ale jest też taki moment, że potem no niestety człowiek trochę tak się zamyka w tym domu, tak? Gnuśnieje wręcz, mogę powiedzieć, bo tak widać z obserwacji i traci też osoby z towarzystwa, no bo sobie w pracy się spotykamy, spotykamy z wieloma ludźmi, tak, po pracy niektórzy z nas też się spotykają, ale już potem robimy się tacy też coraz bardziej osamotnieni, a najlepszą chyba uważam jakby w przeciwdziałaniu depresji, tak, czy właśnie jakichś kłopotów związanych już ze starzeniem się organizmu, to jest przede wszystkim przebywanie z drugim człowiekiem, tak, czyli żeby być cały czas, czuć się potrzebnym, tak, a to jest najważniejsze, bo jak gdzieś tam Państwo wejdziecie w te struktury właśnie, czy klubu seniora, czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to znajdujecie nowych przyjaciół, nowych znajomych i przede wszystkim, no, trzeba rano wstać, ubrać się ładnie, tak, trzeba wyjść do ludzi, porozmawiać, ale przede wszystkim też się rozwijać, tak, bo to jest cały czas dbanie o ten swój rozwój, można się nowych języków nauczyć, a można czegoś się ciekawego dowiedzieć, czy zacząć malować chociażby, tak, bo mamy też chociażby zajęcia plastyczne, więc ja zachęcam, tu nie jest jakby ograniczenie, że tylko dla starszych, bo 50+, no ja też już mam 50+.
1: Już się pani łapie.
3: Już się łapie, specjalnie zrobiliśmy, bo wiemy, że u nas są też służby mundurowe, które trochę wcześniej odchodzą na emeryturę, więc można, tak, więc można, a ja zawsze mówię, że to jest starsza młodzież, nikt nie traktuje studentów uniwersytetu jako mocnych seniorów, czy takich starszaków, ponieważ no, energia, radość, myślę, że czasem jakby jest jeszcze bardziej młoda, tak, niż osób w wieku.
1: No, tak, ja chciała panią Marysię Gamzyk na przykład pozdrowić, ile ta kobieta ma w sobie energii.
3: Marysiu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeśli nas słyszysz, bo rzeczywiście ja zawsze chyba to podaję już ostatnio, jako też tak trochę dowcipnie, że mówię, jak mi się czasem też coś nie chce, no bo wiadomo, to mam dużo obowiązków różnych, dużo zaproszeń i gdzieś tego mówię, no ale Marysia by poszła, no i idę.
1: Bądź jak Marysia,
3: ale to jest chyba najważniejsze, żeby być z ludźmi, tak, żeby być z ludźmi, nawet jak nas czasem zdenerwują, bo wiemy, że to jest tak, bo tam są konflikty gdzieś tam, nawet i w tych małych społecznościach i w uniwersytecie, wiadomo, jeden woli to, drugi coś innego, ale myślę, że warto być przede wszystkim, żeby nie zostać samotnym, tak, bo najgorsza jest ta samotność, a później też, no, bywają okresy, że chorujemy. Nie zawsze rodzina nasza jest na miejscu tutaj w Giżycku, często jest gdzieś daleko, dzieci, wnuki utrzymują tylko kontakt poprzez telefon, czy jakieś tam inne źródła, więc tutaj mówię, koleżanka zadba, koleżanka przyniesie obiad, przyjdzie zrobić zakupy, tak, dowie się, a może pomoże, zawiezie do lekarza.
1: Mhm, tak. To właśnie jest pomoc dla tej osoby, ale też jakby ta koleżanka czuje się potrzebna i to też jest jakby my pomagając też jakby innym, trochę też pomagamy sobie, przynajmniej tak mi się wydaje.
3: Tak, oczywiście, tak, bo najważniejsze, no, mieć jakby poczucie właśnie tego, że jest się potrzebnym. Ja oglądałam kiedyś właśnie program o tych osobach, które żyją długowiecznie. Jest kilka takich miejsc na świecie zdiagnozowanych, że tam rzeczywiście ludzie dożywają tej długowieczności, nawet przekraczają stulecie życia, ale przede wszystkim zdrowiu jakby i sprawności. I tam jakby, no, sobie zrobiłam takie podsumowanie i przede wszystkim jakby receptą na to jest to, żeby właśnie do końca być w ruchu, tak, czyli wykonywać jakieś prace. Oczywiście nie musi to być praca zawodowa, ale praca taka, która daje jakby coś, że jesteś potrzebny, tak, czyli właśnie być w tym ruchu, w pracy i przede wszystkim z ludźmi, tak. Czyli
1: i to słońca też dużo jest. Może oglądałyśmy to samo, ale tam też jest dużo słońca.
3: I dużo słońca, tak, ale przede wszystkim ten drugi człowiek i to jest chyba najważniejsze, żeby być w tych społecznościach, nie izolować się. No oczywiście my pamiętamy też o tych osobach, ja jako burmistrz, jako samorząd i to jest chyba przed nami najtrudniejsze wyzwanie dla tych osób, które już nie są samodzielne i zostają wyłączone w domach poprzez te bariery architektoniczne, tak, czyli w naszym starym budownictwie nie ma wind. No i niestety osoby na wyższych piętrach często są unieruchomione, tak? Ale to, no, jest wyzwanie już takie dla nas wszystkich i o tym myślimy.
1: No właśnie, no bo to już są osoby, które latami nawet nie wychodzą z domu i to są sytuacje, to nie jest jakaś egzotyka, to też jest u nas w mieście. A jeszcze a propos tej pomocy dla osób starszych, to można powiedzieć, że Centrum Integracji Społecznej, w zasadzie budynek przy ulicy Pionierskiej, zmienia się zupełnie, bo widzę tam jeszcze jakaś dobudówka, coś z boku, chyba jakaś winda ma się pojawić. I na jakim etapie są prace?
3: Tak, prace są już na mocnym etapie zaawansowania, tak jak się wejdzie, ja tam od czasu do czasu odwiedzam plac budowy, więc rzeczywiście już widać te piętro, już tam coraz mniej jest pracy, żeby to wykończyć. Ten zewnętrzny element to rzeczywiście jest winda, tak, bo musi być dostępność. No jeszcze nie powiem Państwu takiego konkretnego terminu, kiedy będziemy to uruchamiać, ale na bieżąco śledzimy, tak, żeby już tą inwestycję zakończyć i wtedy ten nabór do domu dziennego seniora, a wcześniej personelu będziemy prowadzić. Ale myślę, że to też jest ważne, bo to będzie z kolei dla tych osób, które są mniej sprawne fizycznie i psychicznie, żeby korzystać chociażby z ofertu klubów seniora czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale skorzystać z tej takiej doraźnej pomocy, doraźnej aktywizacji i rehabilitacji właśnie w takim domu.
1: Mhm. Na co będzie mógł liczyć senior w tym domu?
3: To będą takie właśnie zajęcia aktywizujące, tak? Bo taki dom dziennego pobytu. To też będzie duża pomoc dla osób, które pracują, a muszą się opiekować tymi osobami, tak? Bo nie do końca są samodzielne w domu, więc będzie można przywieźć taką osobę. Ona będzie tutaj właśnie miała możliwość rehabilitacji, spotkania z psychologiem i tych zajęć aktywizujących.
1: No i oczywiście towarzystwo.
3: Mhm. Czyli właśnie drugiego człowieka, z którym można porozmawiać, który daje tą też energię napędzającą.
1: Nadal o ludziach, ale zdecydowanie mniejszych. Żłobek już można powiedzieć, że na finiszu.
3: Teraz, jak to mówi mój naczelnik inwestycji, jest to tak zwana kosmetyka. Oczywiście, jak Państwo przyjeżdżacie koło żłobka, to widzicie, że to jeszcze taka dosyć zaawansowana. Coraz bliżej niż dalej. Tu, no niestety, jak każda inwestycja, nie idzie to tak terminowo, więc też Państwa uprzedzam, bo tam pierwotne jakieś mieliśmy zamiary, żeby to już jesienią działało żłobek, ale teraz, no mamy nadzieję, że jak zepniemy wszystko już inwestycyjnie, no to informacji o naborze już na przełomie roku, tak, czyli na początku roku będziemy o tym Państwa informować. Także kto będzie zainteresowany, żeby swoje dziecko dać do naszego żłobka, także taką możliwość będzie miał w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ja myślę, że powinniśmy dodać jeszcze do tej konferencji Zdrowych Miast Polskich, bo jak rozmawiałyśmy o tych wykładach otwartych, to równolegle też postaraliśmy się, żeby była możliwość badań i będą trzy takie busy specjalne, jakby profilaktyczne. Mamobus, będzie cytobus do cytologii i będzie możliwość też oddania krwi honorowo.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była burmistrz Giżycka, pani Ewa Ostrowska. Dziękuję pani bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Gniotki w kształcie masła, piłeczki, pluszaki, breloczki i kubeczki. Na giżyckich stoiskach wybór pamiątek jest naprawdę spory. Na jednych wyroby rękodzielnicze i czysta manufaktura, a na innych produkty prosto z chińskiego kontenera. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: Nie oceniam, rynek jest wolny. W końcu ktoś to sprzedaje, bo ktoś inny chce to kupić. W tym sezonie jednak to pogoda podpowiadała turystom, co najlepiej się przyda. W lipcu hitem sprzedaży okazały się peleryny przeciwdeszczowe, które całkiem nieźle sprzedawały się w giżyckiej fortyfikacji, o czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość. Całkiem nieźle sprzedawały się tam też bilety, bo na turystów czekała, zresztą wciąż czeka, dość nowa i przezabawna gra terenowa, która zdobyła sporą popularność. Mianowicie jej uczestnicy szukają symbolicznej postaci nawiązującej do patrona Giżycka.
4: Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a.
1: Po drodze oczywiście poznają historię twierdzy, rozwiązują zagadki i po prostu aktywnie spędzają czas. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
5: My w zasadzie dzisiaj gościmy tymczasowo, bo tutaj mogę powiedzieć, zdradzić trochę kulisy tego naszego giżyckiego obiektu, naszej wspaniałej fortyfikacji twierdzy Bojen. Jeszcze w żegludze mazurskiej dyrektor twierdzy Bojen, pani Małgorzata Zadranowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: I tak naprawdę można powiedzieć chwilę po szczycie sezonu turystycznego, jeżeli chodzi w ogóle o Mazury, ale też o obiekt. I to widać już gołym okiem, że powoli już twierdza przygotowuje się na ten nieco chłodniejszy sezon.
4: Tak, jest już zdecydowanie ciszej, swobodniej, chociaż też mamy jeszcze bardzo imponujące statystyki odwiedzin, szczególnie w weekend.
5: Jeśli chodzi o te wydarzenia, które działy się w murach twierdzy, to myśli pewnie większość osób operacja Bojen. Jak było? Czy zgodnie z oczekiwaniami organizatora?
4: Tak, bardzo wysoka frekwencja, statystycznie lepiej niż w roku ubiegłym i też warto podkreślić, że w tym roku wydarzenie było trzydniowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Nie było jak rok temu w czwartek, więc w mojej ocenie wystarczająco jest to czas, żeby przedstawić właśnie tutaj turystom te wydarzenie. No, sama operacja Bojen była z bardzo wysoką frekwencją, pogoda nam dopisała, rekonstruktorzy dopisali, więc wszystko bardzo, bardzo dobrze.
5: Tutaj przed rozmową umówiłyśmy się, że nie będziemy się chwalić statystykami, natomiast to, co już widać gołym okiem, to, że nacisk kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
4: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki, żeby wszyscy turyści wiedzieli, że twierdza Bojen to nie tylko mury i to też podkreślam, że to przede wszystkim są ludzie, którzy na co dzień może są mało zauważalni,

0: tutaj chciałabym też pochwalić moją załogę. Wszyscy dajemy radę, chociaż sezon był bardzo intensywny i nie można powiedzieć, że już się skończył.
1: Mhm. Tak gołym okiem, lipiec czy sierpień był bardziej intensywny, twierdzę, jeżeli chodzi o odwiedzających.
0: Jeśli chodzi o odwiedzających, to w sierpniu.

0: to siłą rzeczy coś ten turysta musi robić w tym czasie, jak nie leży na plaży. A że pogoda no, nie była imponująca, więc ta turystyka w Twierdzy była zdecydowanie lepsza.
1: Czyli można powiedzieć, w chwili, kiedy sprzedawcy lodów trochę się smucą, bo jednak zimno i ludzie lodów nie chcą jeść, to muzealnicy i osoby oprowadzające mają pełne ręce roboty.
0: Tak, tutaj tak można podsumować.
1: Jeżeli chodzi o to, co na dziś oferuje nam Twierdza, to czego może spodziewać się turysta, który odwiedzi obiekt?
0: Kluczową ofertą jest oprowadzanie turystów. Turysta może przyjechać sobie i przyjść i indywidualnie, ewentualnie z przewodnikiem naszym etatowym. Jeżeli go nie ma, to też są przewodnicy, którzy są przewodnikami akredytowanymi i oni przychodzą też codziennie i wtedy jak najbardziej turysta może sobie Twierdzę zwiedzać. Mamy też jeszcze fajny taki produkt, ponieważ mamy Gizewiusze. Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a i każdy może na podstawie mapki tego Gizewiusza sobie odnaleźć. Na końcu dostaje breloczek pamiątkowy, jeżeli odnajdzie wszystkie Gizewiusze. One są umieszczone w fajnych miejscach, w naszej bujnej roślinności i tutaj dzieci są naprawdę zachwycone tym produktem, ale też rodziny z dziećmi i dorośli też sobie zwiedzają na podstawie właśnie tej mapy.
1: Czyli tak naprawdę elementy gry terenowej.
0: Można tak to nazwać.
1: Lubimy przywozić pamiątki z wakacji. Można przywieźć Gizewiusza, można przywieźć ze sobą pamiątki i tych pamiątek w Twierdzy nie brakuje. Pewnie też ludzie są zainteresowani, żeby coś właśnie z obiektu na swojej półce postawić.
0: Tak, bardzo dużo mamy pamiątek. Oczywiście

0: akcentów i drewniane, i żelowe. Mamy też kubki termiczne, peleryny przeciwdeszczowe, które wyjątkowo dobrze tego sezonu się sprzedają, plecaczki, takie worki dla dzieci. Mamy też rękodzieło, bo stawiamy przede wszystkim na taką lokalną twórczość, żeby to nie była tak zwana chińszczyzna, więc mamy też bardzo dużo takich maskotek, braloczków, i to są szydełkowe prace, to są zakładki do książki, to są nasze takie bojenki, nazwaliśmy to żołnierzyki, czarownice, baby jagi, tarantule, różne jakieś tam maskotki typu zoo.
1: No właśnie, no bo tak już mówimy, no to teraz to jest w ogóle taka gorąca dyskusja, że jak się gdzieś jedzie, to bardzo by się chciało właśnie nie tą chińszczyznę, tylko ten produkt taki tutaj lokalnie, co powstaje. Dobrze, jeżeli chodzi o prace trwające w twierdzy, no to wiemy, że wielkimi krokami zbliża się wielomilionowy projekt i to jest Feniks, o którym na razie nie będziemy mówić, bo tutaj przetargi wciąż trwają. Natomiast są też prace, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, bo też już gołym okiem widać, że twierdza, powracają te czasy świetności.
0: No tak, jesteśmy właśnie w projektach już i w budowach, w remontach, więc ten produkt turystyczny w twierdzy no niestety się skurczył, ale musimy pracować na tym, co mamy, bo to wszystko będzie, przede wszystkim będzie to służyło turystom, więc jeżeli już te wszystkie projekty zrealizujemy, a wierzę, że tak będzie, to będziemy mieć naprawdę perełkę.
1: Czy widać, że na przykład jak są takie wydarzenia, że nie wiem, że na plaży gra Maryla Rodowicz, że pojawia się Afromental, że są takie weekendy, nie wiem, chyba Natalia Nykiel była. Widać, że też tych turystów wtedy jest więcej, pomimo tego, że jakaś impreza taka większa się nie dzieje w twierdzy.
0: Weekendy generalnie są na powtarzalnym poziomie, mimo że część imprez w Giżycku się kanibalizuje terminowo. Ale no, w mojej ocenie trochę to napędza też jeszcze klientów, bo jeżeli właśnie, tak jak tutaj pani wspomniała, jest Maryla Rodowicz, to też myślę, że część sobie zagospodarowało trochę więcej czasu, żeby nas odwiedzić. My jesteśmy zawsze w godzinach takich, mamy otwarte, twierdzę, że generalnie nie rzutuje to na pozostałe imprezy, bo my jesteśmy czynni do tej godziny 20 i to już jest w naszej ocenie już jest takie optimum. Mhm,
1: tutaj były gizewiusze ukryte gdzieś w trawie, w krzakach, w zaroślach, i z jednej strony piękne, a z drugiej strony zjawisko niebywale takie intensywne i też wymagające od pracowników was zarządzających też dużego zaangażowania, prawda?
0: No tak, one są porozstawiane w miejscach takich właśnie na szlakach turystycznych, no i my musimy cały czas dbać o to, żeby one były poniekąd trochę widoczne, a trochę schowane. A jak wiadomo, że z zielenią inwazyjną cały czas walczymy, więc staramy się, żeby ten gizewiusz był w odpowiednim, na odpowiednim widoku.
1: Trzeba było zwiększyć liczbę pracowników, czy cały czas jakby poruszacie się w tej samej liczbie?
0: Nie zwiększaliśmy specjalnie, nie. Jesteśmy w tej samej prawie liczbie.
1: No i mamy wrzesień w twierdzy, to nie jest koniec sezonu turystycznego, bo wszyscy wiedzą, że wrzesień to jeszcze jest taka, już może mniej, ale jednak jeszcze ci turyści się pojawiają i mieszkańcy też będą korzystać. 11 i 12 września w twierdzy to też mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Promocja to nie tylko to, co dzieje się w internecie, ale można tak powiedzieć szeroko w świecie. Też z twierdzą no, nie da się jej zapakować i pokazać, natomiast można o niej opowiedzieć. Wiem, że też w różne miejsca państwo jako kierownicy twierdzy jeżdżą, prawda?
0: No

0: przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej na tym miasteczku fortecznym, bo no, po prostu no, to jest pełnia sezonu, tak, kiedy jest operacja wojen, więc tutaj też ciężko było partnerom się przygotować, ale jak już wiedzą, że w przyszłym roku będzie, więc myślę, że ten czas sobie zagospodarują. Zapraszamy do Twierdzy Wojen cały rok. Proszę śledzić naszego Facebooka, jesteśmy czynni cały rok i staramy się, żeby te wydarzenia były dla każdego klienta.
1: Jak sobie radzą i budowlańcy, i turyści, i pracownicy twierdzy, i nietoperze? Jakby jak to tam wszystko wygląda, ta współpraca?
0: Wszyscy ze sobą...
1: Tutaj w drogę.
0: Nie, nie, wszyscy się ze sobą dogadujemy. Nawet ostatnio tutaj mogę zdradzić, że Telewizja Polska WS kręciła pewien materiał, tak, więc tutaj na czas właśnie kręcenia tego materiału poszłam grzecznie do panów budowy, żeby jednak w tym momencie zrobili sobie dłuższą przerwę, no i tam żadne ani słowa, ani muzyka odpowiednio właśnie pod budowlankę, żeby w tym momencie nie leciała, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo, no może nie zżyci, tak, ale dogadujemy się w tym.

0: No takie mamy warunki, ale to wszystko będzie później lepiej.
1: Jak mi kiedyś powiedział pewien strażak, że jak już pan, który robi jakąś pracę budowlaną, jak on wierci, to on musi skończyć tą dziurę. Jak on skończy tą dziurę, to będzie cicho, ale on musi.
0: No tak, coś w tym stylu, tak. Natomiast tu w przypadku telewizji, to ja już wiedziałam, że będzie wcześniej, więc jakby wcześniej powiedziałam, że już muszą sobie śniadanko zrobić, a wiadomo, dla nich przy takiej pogodzie to jeszcze lepiej.
1: No właśnie, czyli kolejna ciekawostka, nasz obiekt będzie można zobaczyć. Myślę, że już minie za jakiś czas ten okres karencji, w którym nie można mówić o tym, co to będzie takiego, ale myślę, że pewnie jakaś niespodzianka na nas czeka.
0: No tak, to na pewno teraz jeszcze nie możemy, tak jak pani zauważyła, ale będziemy komunikować na naszych socjalach, że takie wydarzenie miało miejsce.
1: No cóż, no to w takim razie czekamy, co to będzie. Zapraszamy do twierdzy nie tylko w sezonie, bo ona jak zaczną spadać liście z drzew, jak zacznie się robić trochę wcześniej ciemno, to jeszcze większego nabiera klimatu, takiego bardziej, widać bardziej tą gwiazdę i też zachęcają, z tego co pamiętam, przewodnicy zawsze do odwiedzania. I ja zachęcam, pani dyrektor również, tak jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była pani Małgorzata Zadranowicz, dyrektor twierdzy Poję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
1: Było trochę o historii, było trochę o odwiedzaniu i o tym, że trwają remonty, to my nadal nie będziemy wychodzić z placu budowy, bo kolejny punkt na mapie Giżycka zyskuje nowe oblicze. Chodzi o prace przy ulicy Obwodowej, które nieco zwolniły. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wrześniowe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają prowadzenie części zaplanowanych prac. Mimo to inwestycja posuwa się do przodu. O szczegółach Elżbieta Mildner z olsztyńskiego oddziału GDD KIA.
3: Prace na budowie obwodnicy Giżycka są kontynuowane. Nie odnotowaliśmy w sezonie letnim większych utrudnień przekładających się na zaawansowanie robót. Mając na uwadze wzmożony ruch wakacyjny, zmiany w organizacji ruchu ograniczyliśmy do minimum. Spowolnienie wynika z wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które częściowo uniemożliwiły prowadzenie prac w technologii wymagających odpowiednich warunków. W najbliższym czasie wykonawca nie planuje wprowadzania większych utrudnień dla uczestników ruchu. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Wykonawca skupia się na prowadzeniu prac na moście nad kanałem Łuczańskim oraz na wykonaniu nasypów drogowych pod nową, lewą jezdnią drogi krajowej nr 59, czyli ulicy Obwodowej, w celu jak najszybszego oddania nowego mostu do ruchu. Pozwoli to na rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką mostu istniejącego i na rozpoczęcie budowy mostu pod przyszłą jezdnię prawą. Jednocześnie prowadzone są roboty branżowe polegające na przebudowie istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2027 roku. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym na budowie. W związku z tym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i stosowanie się do jego treści.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
11: Korea Południowa kojarzy nam się z nowoczesnymi technologiami, wielkimi metropoliami i niezwykłą kuchnią. Ale czy wiecie, że może nas tam zaskoczyć też świat ptaków? Bo dla obserwatora tutaj u nas na Mazurach i w Polsce lipiec i sierpień potrafią być prawdziwą nudą. Tymczasem wasz i mój gość właśnie w środku tego pozornie mało ciekawego sezonu ruszył do Seulu i zdecydowanie nie miał powodów do nudy. Gdzie był, co robił, jakie ptaki spotkał i czy Seul rzeczywiście może Może być ciekawym miejscem dla miłośników ptasiego świata? Przy mikrofonie Ola Bobicz. Annyeong haseyo.
10: Palcem po mapie.
11: W tym wydaniu magazynu reporterów zajrzymy też do samego miasta, gdzie właściwie leży słynny Gangnam i co ma wspólnego z najnowocześniejszymi technologiami. Dlaczego w Seulu można zamówić taksówkę, która w dużej mierze radzi sobie bez kierowcy i jak nie zgubić się w metrze, które liczy aż, no właśnie, ile miejskich linii? O tym będzie za chwilę. O Seulu, Korei Południowej i przede wszystkim o tym, co można zobaczyć tam lornetką, porozmawiam dzisiaj z waszym i moim gościem.
12: Bardzo czekałam na tą rozmowę, bo w wakacje nie mamy tak normalnie tych audycji, tylko wracamy we wrześniu.
13: To nudne, bo wakacje nic
12: właśnie
13: się nie dzieje.
12: Prawdziwe lato w tym takim świecie obserwatorów.
13: Tak, to są wakacje takie właśnie zarówno dla obserwatorów ptaków, jak i dla samych ptaków, które po sezonie lęgowym, który jest w zasadzie taki najpełniejszy, ten okres lęgowy, to jest od kwietnia, czasami od marca, do końca czerwca. Tak naprawdę większość ptaków już do końca czerwca jest już po lęgach i wtedy wiadomo, się już chowają, nie mają potrzeby jakby się pokazywać, eksponować. Mają też młode podloty, które też te swoje potomstwo, które gdzieś wychodzi z gniazd, też się gdzieś kryje. Także te ptaki wtedy milkną. Wiadomo, południe, słońce, wysoko, upał, skwar, to wiadomo, że ptaki też się chowają wtedy w jakiś cień, w gałęzie, gdzieś w krzaki, głęboko. I raczej sobie tam przeczekują do takiego momentu, kiedy trochę jest lepsza pogoda.
12: Mhm, czyli pan tak jako obserwator ma po prostu wakacje od pasji.
13: Absolutnie nie.
12: Wszyscy, ale nie pan Krzysztof Pawlukoś, który jest na antenie naszego radia. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam. Nie, bo właśnie wtedy tylko po prostu zmieniam miejsce i szukam wtedy ptaków w innych częściach. No, świata można powiedzieć.
12: Bo no to gdzie pan był?
13: Tym razem obserwowałem ptaki w Korei Południowej, a konkretnie, tak żeby było trochę jeszcze ciekawiej, to w samym Seulu, czyli w takim jednym z największych miast na świecie, sobie pomyślałem, czy tam można sobie właśnie uprawiać te swoje hobby, czyli obserwować ptaki w betonowej, można powiedzieć, dżungli. Ale się okazuje,
12: to można?
13: Tak, że okazuje się, że takie wielkie miasta, szczególnie właśnie w tej części Azji, są bardzo takie nastawione na przyrodę, na obserwatorów przyrody, na ptaki, i między tymi wielkimi budynkami, budowlami, wieżowcami jest bardzo mnóstwo takich enklaw, które tworzą parki ekologiczne, różnego rodzaju mokradła, bagna, które wszystkie też są po prostu w samym centrum. Także można, to jest bardzo takie nowe doświadczenie, które było bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszędzie mogłem dojechać metrem, wychodzę sobie z metra i od razu idę, zabieram aparat, lornetkę i nagle się człowiek przenosi z tego naprawdę miejskiego, betonowego do takiej zupełnie przyrodniczej enklawy, także to było naprawdę ciekawe doświadczenie.
12: Kogo pan zobaczył tam? Mówię o tych skrzydlatych, bo jakby o tym aspekcie kulturowym pewnie zaraz pogadamy, bo to mnie też niezwykle ciekawi. Korea Południowa, Seul. Kogo tam można spotkać, kogo nie ma u nas? Albo może są jakieś podobieństwa? Może ktoś jest, kto i u nas występuje?
13: Dokładnie. Właśnie tam jest pół na pół. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Seul, mimo wszystko, że jest tak bardzo położony na wschód, to jednak jest troszeczkę w naszej tak jakby szerokości geograficznej, czyli on jest jakby trochę na równi z Polską. Dlatego wiele tych gatunków jest bardzo, bardzo podobnych.
12: Podobne odległości od równika.
13: Tak. I niektóre te gatunki w ogóle są dokładnie takie same. Na przykład możemy tam zobaczyć czaple siwe, takie same jak u nas, kormorany takie same jak u nas dokładnie. Możemy zobaczyć sikory na przykład, niektóre gatunki dokładnie takie jak u nas, czyli była tam sikora uboga na przykład, raniuszki, strzyżyki. Bardzo dużo gatunków było dokładnie takich samych. Ale z kolei były też gatunki, które z tych samych rodzin, na przykład sikory, były dwa gatunki zupełnie inne. Sikora orientalna i sikora rdzawa, które w Polsce w ogóle nie występują. Ale rodzinowo też podobnie, czyli są właśnie drozdy, też trochę inne, ale rodzina drozdowatych jest tak jak w Polsce. Trznadlowate, czyli tak samo jak rodzina trznadlowatych w Polsce. Nie ma za to takich gatunków zupełnie tropikalnych, czyli nie ma jakichś nektarników, nie ma kolibrów, nie ma papug, nie ma... Czyli po prostu te ptaki mniej więcej, te rodziny podobnie, takie same jak u nas, aczkolwiek gatunki także się częściowo różnią. Na przykład tam mogłem też zobaczyć taki jeden z bardziej zagrożonych gatunków na świecie, czyli warzęcha mała. Jest to bardzo taki gatunek taki widowiskowy z wyglądu, bo te ptaki mają dziób długi w kształcie łyżki. To wyglądają trochę jak nasze czaple, tylko nie mają takiego długiego, cienkiego dziobu, tylko on się troszkę rozszerza i ptaki po prostu cedzą tym powierzchnię wody, żeby wybierać jakieś tam drobne żyjątka. No i na świecie w ogóle jest około tylko kilku tysięcy par tych ptaków. Na całym świecie, także i występują właśnie wyłącznie praktycznie na terenie Korei Południowej, właśnie w okolicach Seulu i troszeczkę na obszarze Chin, także tylko w tych dwóch miejscach.
12: Pan powiedział, że są też takie rzadkie gatunki ptaków i tutaj mam wrażenie, że raczej odpowiedź będzie pozytywna, że podejście do ochrony ptaków jest dużo jakby taki na wyższym standardzie, że tam rzeczywiście ta przestrzeń jest otwarta dla zwierząt, że tam się jakby dba o ten aspekt, nie wiem, obserwacji, pielęgnacji tego gatunku.
13: Tak, zauważyłem, że jednak nawet jak byliśmy obserwować te warzęchy małe, tam niedaleko była też kolonia lęgowa, one podobnie jak nasze czaple czy kormorany gnieżdżą się na wyspach i tam trafiliśmy nawet na miejscowych ornitologów, tu nawet studenci byli, którzy właśnie kontrolowali tą kolonię, prowadzą tam badania, które mają na celu po prostu poznać bardziej ten gatunek, chronić ten gatunek. Tam nagrywali dronem, właśnie kontrolowali, sprawdzali, co jest w tych gniazdach, jak ile jest pisklęt i tak dalej. Opowiadali nam też, że później jak te pisklęta są trochę większe, to pływają tam i orączkują i tak dalej, żeby tak podobnie jak u nas to się dzieje. Aczkolwiek jeśli chodzi o samych Seulczyków, tam Koreańczyków też, rozmawiałem właśnie z miejscowymi takimi ekologami, którzy mówili, że tam jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tych zwykłych ludzi, tam zainteresowanie przyrodą nie jest tak duże, jakby się mogło wydawać.
11: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie nadal Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. No i nasz gość opowiada nam o tej niesamowitej przygodzie, którą przeżył w Seulu. Miasto nie tylko technologii, ale też okazuje się, że miasto ptaków.
13: Tam jest nastawienie bardziej na technologie, te osoby młode, wszystkie, które idą na jakieś studia, to idą na studia, żeby potem pracować w jakichś korporacjach technologicznych, tych, wiadomo, tam są firmy, te bardzo wielkie koncerny, które zajmują się i te samochodowe, i te komputerowe, i te telefony, i tak dalej. To wszystko się rozwija tam bardzo prężnie. Tam są też, za tym idą duże pieniądze i podobno młodzi ludzie, młodzi Koreańczycy chętniej idą w tamtym kierunku. Jakoś to zanikło. I faktycznie, gdzie my chodziliśmy po tych fajnych miejscach, takich, gdzie no jest to przygotowane dobrze, bo cała infrastruktura, są na przykład na tych bagnach kładki, punkty obserwacyjne, jakieś mostki, jakieś wiatki takie, że można się schować i są tablice edukacyjne i tak dalej, ale faktycznie, że tam spotykaliśmy tylko miejscowych emerytów, którzy też nie chodzili tam obserwować ptaki, tylko bardziej jakiś jogging, spacery, bieganie z aparatami, lornetkami, tam raczej nie było widać.
12: To już jest to miejsce na świecie, gdzie jedziemy i możemy na przykład przejechać się taksówką bez taksówkarza, czy jeszcze?
13: Tak, było.
12: Miał pan przygodę?
13: Właśnie nie, chciałem mieć taką przygodę, ale trochę potem mnie rozczarowała, bo Koreańczycy są bardzo ostrożni i tam naprawdę przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa. I na początku myślałem, bo rzeczywiście w jednej dzielnicy, tej Gangnam, słynnej, co ten Gangnam Style, tak, była ta piosenka
12: tak,
13: tego
12: jest,
13: słynnego.
12: Tak.
13: To jest taka najbardziej jakby prestiżowa dzielnica, taka najbardziej.
12: A to już ja nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby utwór jest mi znany, ale to już teraz rozwikłała się zagadka. To chodzi o dzielnicę Seulu, tak?
13: Tak, taka najbardziej biznesowa, prestiżowa, najwięcej sklepów, najwięcej jakichś tam takich galerii handlowych i tak dalej. I tam wiadomo, że się toczy takie życie właśnie ludzi bardziej zamożnych. Są też bardzo ładne tam widowiskowe wieżowce, piękne. No naprawdę taka dzielnica bardzo nowoczesna.
12: U nas pasaż portowy, można powiedzieć.
13: Taki pasaż portowy.
12: Tak. Seulu.
13: Taki pasaż portowy Seulu.
12: Szukamy analogii, żeby
13: tak,
12: nie
13: tak.
12: Był.
13: No bo no tak, no nie wiem, co tu można było strzec tu z Giżycka. No pewnie tak, pasaż portowy, powiedzmy sobie.
12: Albo Pionierska, bo ona to tak powiem, zabytkowa. O.
13: Tylko zabytkowa, a tam właśnie nie, tam właśnie to jest nowoczesna dzielnica, czyli to, co mamy nowego, czyli można powiedzieć, że bardziej ten pasaż portowy. W tej dzielnicy Gangnam, no to rzeczywiście jest naprawdę bardzo nowocześnie, ekskluzywnie i wszyscy tacy młodzi ludzie też się skupiają, tam wszyscy ludzie tam gdzieś się tam pojawiają, żeby na jakieś zakupy i tak dalej. Także to jest naprawdę takie miejsce bardzo znane i tam nawet jest taka rzeźba poświęcona tej piosence, temu artyście, który tam to skomponował, to się rozeszło tak po całym świecie. Tak. Są te ręce, bo to jest taki słynny ten taniec przez całe 24 godziny na dobę z Telebimu leci ta piosenka i tam turyści i też miejscowi ludzie tam po prostu sobie tańczą w trybie tej muzyki.
12: No bo to chyba z niczego bardziej, nie wiem, czy jest znana Korea Południowa, nie?
13: Tak.
12: Jest jeszcze sąsiada znanego, ale jakby te kwestie z sąsiadami różnie to bywa. Natomiast o co chodzi z tą taksówką? Chciałem, ale nie skorzystałem. Co się wydarzyło? Dbają o bezpieczeństwo i co tam dalej?
13: Tak, bo właśnie ta dzielnica Gangnam, tylko w tej dzielnicy właśnie poruszają się te taksówki, bo tam wiadomo, te dzielnice są olbrzymie i tak, takie praktycznie jako oddzielne miasta. Ale się dowiedziałem, że jednak bezpieczeństwo bierze górę i wprawdzie ta taksówka jedzie bez kierowcy, ale na miejscu pasażera siedzi taki jakby pracownik tej korporacji, który na wszelki wypadek jakby jest przygotowany, żeby jakby przejąć te stery. No to myślę, to trochę nie ma takiej frajdy, bo chciałem samemu tam pojechać. Chciałem być sam na sam z tą kierownicą, żeby tam człowiek...
12: Nie, oni tam chyba wkładają jednak jakoś tak, że nie można się tam dostać. Generalnie tam się człowiek nie dostanie ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że ona tam chyba jest odgrodzona, ta miejsce kierowcy.
13: Tak, ale myślałem, że po prostu tak, że będzie się tylko indywidualnie w tym pojeździe, a nie z tam jeszcze jakimś takim alternatywnym kierowcą. Czyli poruszaliśmy się metrem, co też było takim wyzwaniem, bo tam w samym Seulu razem z tymi podmiejskimi liniami metra jest ich aż 21, także naprawdę bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie są tylko dwie krótkie linie metra, tam 21 bardzo rozbudowanych tych linii metra, no i rzeczywiście trzeba było się często przesiadać i tak dalej, aczkolwiek jest to tam tak bardzo intuicyjnie i ładnie oznaczone, że mimo iż się wydawało, że będzie to bardzo trudne, się okazało, że jest to takie szybko można to jakby opanować, załapać i potem nawet człowiek nie błądzi. Na przykład Koreańczycy są powściągliwi i tak naprawdę nie zwracają uwagi na turystów i raczej tam nie są skłonni do jakichś tam rozmów. Także tutaj człowiek tak musiał sobie radzić samemu. Mhm. Oczywiście pewnie jakby się poprosiło o jakąś pomoc, to nie byłoby problemu. To jest taka aglomeracja, która zamieszkuje 10 milionów mieszkańców, sam Seul, w połączeniu z tymi miastami satelickimi, czy tak to się mówi, czyli tymi, które otaczają ten Seul, to jest 20 milionów. Połowa mieszkańców Korei mieszka w Seulu i miastach, które są przyległe do Seulu. No i wiadomo, że mają kłopoty z mieszkaniami, dlatego tam prawie są same wieżowce, a mieszkania są bardzo drogie, czynsze są bardzo drogie. Po koreańsku nie byłem w stanie nawet powiedzieć dzień dobry, bo się starałem nauczyć, ale to jest, to nie dość, że oni... To jest trudne same w wypowiedzeniu, to jeszcze to jest, musi być z jakimś takim zaśpiewem dziwnym, takim to coś takiego, że to naprawdę słuchałem to dziesiątki razy i próbowałem to naśladować i nie byłem w stanie.
12: I za każdym razem, kiedy widział pan człowieka, czuł pan się skrępowany.
13: Tak, że nie potrafię powiedzieć nic po koreańsku, nawet dzień dobry. Mieliśmy lokalnego przewodnika, który na szczęście nazwał się Zakiem. Ja tak potem go pytałem, chyba Zak, to nie jest koreańskie imię, to chyba nie jest twoje prawdziwe imię. I on mówi, tak, nie, u nas to Zak, to jest takie, często taki pseudonim, taką ksywę sobie przybierają celebryci, muzycy, aktorzy w Korei, że to jest takie popularne, ja też chciałem być taki, że rozpoznawalny to wśród młodzieży i tak dalej, i Zak to jest coś tak fajne okay. Takie. No ja mówię, tak jest twoje imię. Juma. Jak? Juha.
11: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Pasjonat ornitologii, ale chyba już nie muszę wam tego powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. Tym razem nie po koreańsku.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
11: To mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w ich okolicy. 900 tysięcy na potrzeby 27 sołectw. Tyle dokładnie dostaną mieszkańcy gminy Giżycko. Będą mogli wdrożyć w życie pomysły, które jeszcze niedawno wydawały się trudne do zrealizowania. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
10: Gmina Giżycko.
11: Jeszcze we wrześniu mieszkańcy 27 sołectw gminy Giżycko zadecydują, na co przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego na 2027 rok. W tym wydaniu będzie też mowa o trwających inwestycjach na drogach gminy Giżycko. Przestrzeń się zmienia, a mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień. Więcej na ten temat wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.
12: O co pytają mieszkańcy? Na co bardzo czekają? Jakie informacje jako wójt pan otrzymuje?
14: Bardzo różne są potrzeby i oczekiwania. Przeważnie jest tak, że każdy tak patrzy pod kątem swojej miejscowości czy swojej lokalizacji zamieszkania i wtedy w zależności od tego, jakiej infrastruktury jeszcze tam brakuje, to wówczas takie są kierowane prośby. Teraz jestem na etapie, gdzie rozpoczęły się zebrania sołeckie i to tak naprawdę koniec sierpnia i cały wrzesień to będzie 27 zebrań sołeckich, podczas z których mieszkańcy będą wybierali zadania, jakie będą do realizacji z Funduszu Sołeckiego. I z tych środków, które przeznaczyliśmy, ale jest to około 900 tysięcy złotych na całą gminę, będą wykonane w następnym roku zadania wybrane przez mieszkańców. Przy okazji tych zebrań oczywiście też są formułowane różnego rodzaju zapytania i wnioski do mnie, bo staram się uczestniczyć w większości tych zebrań, o ile czas i możliwości pozwalają.
12: Czyli te 900 tysięcy złotych na 27 sołectw, to znowuż im i dużo i mało. Jakie to są zazwyczaj zadania? Co za te pieniądze się dzieje? Zazwyczaj.
14: To dużo i mało, ale jak na naszą gminę to jest dość duża kwota.

0: ławni czy ławeczki, też jakiejś innej chodnika, poprawienia. To naprawdę wszystko zależy od tego, jakie potrzeby widzą w pierwszej kolejności mieszkańcy. Czasami też są wydawane te środki na projekty budowlane czy świetlicy, bo już też mieliśmy takie sytuacje, czy projekty drogowe do budowy drogi, a również z tych środków są finansowane przynajmniej w części różnego rodzaju imprezy sołeckie. Właśnie to jest główne źródło, z których korzystają mieszkańcy do planowania tych imprez, tak jak Bogacze Wiada, czy Fest Ryba, czy Dzień Sąsiada, czy Wronkowisko, czy Kartofelek Kożuchowski. To są wszystko imprezy, na które środki pozyskiwane są z Funduszu Sołeckiego. Niektóre sołectwa również korzystają z tych środków na wyjazd integracyjny. I to też jest możliwe, by taka miejscowość czy takie sołectwo zintegrowało się, korzystając ze środków Funduszu Sołeckiego.
1: Czyli tak naprawdę przeznaczenie tych pieniędzy potencjalne jest bardzo szerokie i to jeden apel chyba do mieszkańców, żeby pojawiali się na tych spotkaniach, zebraniach sołeckich, bo to jest jedna z tych możliwości, gdzie można powiedzieć. Tak,
0: bardzo zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w zebraniach sołeckich, bo wówczas jest bogatsza paleta potrzeb i ta decyzja, która jest wypracowywana na zebraniu poprzez głosowanie, jest bardziej taka optymalna, bo im więcej osób się wypowie i wskaże potrzeby danego sołectwa, tym lepiej dopasowane są później te zadania do realizacji. Zdarzają się takie zebrania, gdzie przychodzi niewielka ilość, tam kilka osób i decyduje za całe sołectwo, za kilkuset mieszkańców. No to później to różnie może być też i przez innych mieszkańców odbierane, dlatego warto przyjść, posłuchać, jak wypowiedzieć się i wyrazić swoją opinię poprzez głosowanie.
1: Czy tak jak się rozrasta gmina i są nowi mieszkańcy, zauważył Pan, że wraz z tym, że ludzie nowi się pojawiają, zmieniają się te priorytety, że chcą trochę innych rzeczy niż jeszcze tam powiedzmy te 10 lat temu?
0: Nie zauważyłem takiego trendu. Raczej jest podobnie, bo potrzeby są zazwyczaj takie podobne, bo każdemu zależy na infrastrukturze drogowej. Na infrastrukturze, jeżeli nie ma chodnika, czy jest potrzeba gdzieś wykonania, czy oświetlenia. To są takie rzeczy podstawowe, które są zazwyczaj przedmiotem później głosowania przy Funduszu Sołeckim. Świetlice czy wyposażenie jeszcze dodatkowe. To również mieszkańcy widzą jako taki swój priorytet.
1: Jeszcze właśnie z tych spraw drogowych, to myślę bardzo ważna informacja, że trwa, to co prawda jest droga powiatowa, ale bez gminy to tam nic się nie wydarzy, no bo jednak teren gminny, to droga w kierunku miejscowości Pieczarki, prawda? Czy ona będzie wiodła do granicy powiatu? Jak to wygląda?
0: Powiatowa i tam jest realizowana teraz inwestycja budowy ścieżki rowerowej. Jest to też z pozyskanych środków w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Tak, to jest inwestycja powiatu, ale my będziemy też współfinansowali wkład własny do realizacji tej inwestycji. Mhm. Jest to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ wielu mieszkańców i turystów korzysta z tej drogi w sposób właśnie poprzez jazdę rowerem. Mhm. Dlatego, by bezpieczeństwo ruchu było zwiększone i dla rowerzystów, i dla tych, którzy poruszają się samochodami, no to warto wykonać taką inwestycję w budowę ścieżki rowerowej.
1: Jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Trzeba było coś zmieniać?
0: Zawsze coś tam trzeba zmieniać, dlatego przeważnie raz w miesiącu mamy sesję Rady Gminy i wówczas są jakieś przesunięcia, czy też nowe zadania dokładane, ale muszę ocenić, że tak jak co roku, my mamy w bardzo dużym procencie realizację założeń budżetu. Te dofinansowania, które pozyskujemy, to są spożytkowane na inwestycje. W tym roku mamy, tutaj nawet w parku wodnym dach był wymieniany w ramach dofinansowania. Teraz kończy się budowa sali gimnastycznej w Bystrym. Oddaliśmy budowę ulicy Akacjowej, Kalinowej w Gajewie. Teraz rozpoczynamy rozpoczęła się budowa ulicy Kasztanowej. Niedługo ruszą kolejne budowy. Będziemy robili przetargi na

0: jeszcze na Piękną Górę. Tam też będzie budowana droga w Grajwie. Mamy przetarg na budowę drogi. Świetlice są remontowane, kapitalny remont świetlicy w Kruklinie. Już na ukończeniu też niedługo będzie odbiór. Odebrana została też już wyremontowana świetlica w Pierkunowie, w Kamionkach. Także tych inwestycji mamy bardzo dużo.
1: A jaki jest budżet tegoroczny gminy Giżycko?
0: Około 90 milionów.
2: Waszym i moim gościem był wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.
3: Zmieniamy temat.
2: I tak nie do końca będziemy go zmieniać, bo nadal pozostajemy w gminie Giżycko, choć tylko trochę, bo warto powiedzieć o tym, że ostatnie gminno-powiatowe dożynki odbiły się naprawdę bardzo szerokim echem. Organizatorzy przewidywali, że będzie około 2000 osób, co sprawiło, że po raz pierwszy gmina Giżycko musiała się postawić na organizację imprezy masowej, co w przypadku akurat, co wiedzą osoby, które tak duże imprezy tworzą, nie jest rzeczą tak prostą, jak mogłoby się wydawać. No i co? Był Skolim, był wielki festyn, była wielka feta, można powiedzieć pompa. Właściwie po co organizuje się dożynki, wie na ten temat doskonale etnograf z Muzeum Kultury Ludowej Roxana Butrym-Lampart.
4: Dawniej świętowanie odbywało się już na polu, już tam starano się zawiązać tak zwany pępek, czyli zostawiano kępę zboża nieskoszoną. Ona miała dawać urodzaj na przyszły rok. Sięgając do wierzeń pogańskich powiedzieli, czy przedchrześcijańskich, powiedzielibyśmy, że było to karmienie tych bóstw odpowiedzialnych za urodzaj, natomiast potem już te znaczenie się zatarło. Też dawniej świętowano hucznie, kiedy pojawiły się folwarki, kiedy pojawiły się duże gospodarstwa, to wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie żniw, po zakończeniu tych żniw wiązali czy pletli wieniec, tym wieńcem szli do gospodarza. Oni jemu dziękowali za plony, a on im też był zobowiązany podziękować za to, że brali udział w tym wydarzeniu.
2: Czyli tak naprawdę rytuał pogański, który z czasem trwania naszej kultury chrześcijańskiej zaczął troszeczkę zmieniać swoją.
4: Dokładnie, zwłaszcza dzisiaj to widać, kiedy często dożynki, czy to terytorialne, gminne, powiatowe i tak dalej, łączone są z parafialnymi, diecezjalnymi, tudzież tym podobnym.
2: To się zmieniło, że tak powiem, po tych czasach wojennych, kiedy tak jakby nastąpiła ta wymiana mieszkańców na Mazurach, no bo jednak wcześniej Prusy Wschodnie, później już Mazury, Polska.
4: Zmieniło się to tak naprawdę nie tylko na naszych terenach, ale też w całej Polsce, ponieważ cały ten obrzęd, cały ten rytuał został, można powiedzieć, w czasach PRL-u przejęty przez władzę. Zaczęto organizować dożynki, no takie sterowane politycznie, tak bym to powiedziała. No i w zasadzie można powiedzieć poniekąd, że pozostało to do dziś. Niech to nie ma złego wydźwięku w moich ustach, ale rzeczywiście organizatorami dożynek są lokalne władze.
2: No i tutaj stawiamy kropkę, dajemy możliwość refleksji nad tym tematem. Mamy początek za chwilę jesieni, to jest doskonały czas dla rolników w ogóle, żeby dziękować za plony, ale myślę, że też dla nas, że dzięki nim mamy co jeść. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszamy do Muzeum Kultury Ludowej. To była pani Roxana Butrym-Lampart.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa serdecznie.
3: Zmieniamy temat.
2: Ale nadal pozostajemy, można powiedzieć, że pod chmurką, bo walka z ogniem w lesie i na otwartej przestrzeni była tematem ostatnich ćwiczeń specjalistycznych na lądowisku w okolicach Giżycka. W szkoleniu brali udział strażacy, żołnierze i leśnicy, a jednym z kluczowych elementów było wykorzystanie samolotu gaśniczego typu dromader. Koordynator działań Waldemar Wielgosz z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. No nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych. Jak na chwilę temu było słychać, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić.
6: Idą, bo chyba już nawet słychać.
7: No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej.
2: Dodaje prezes OSP Olsztyn Gutkowo Paweł Zapadka. Choć sezon się nie skończył, to już częściowo mogą go podsumować leśnicy z nadleśnictwa Giżycko. Kamil Onoszko, zastępca nadleśniczego.
8: Jesteśmy w trakcie sezonu pożarowego. Tak, pożarów mieliśmy trochę na naszym terenie. Na szczęście, jeżeli chodzi o te pożary lasów, to w zasadzie nie było tych pożarów. Więc jesteśmy, no, w tym, tak jak wspomniałem, ten rok jest taki wyjątkowy, bo mieliśmy sporo opadów w tym okresie letnim. Więc to też druga ważna sprawa, to mamy bardzo dobrze rozbudowaną tu sieć pożarniczą w Polsce. Ona na naszym terenie, Straż Pożarna Państwowa, Ochotnicze Straże Pożarne, w zasadzie wszystkie takie zdarzenia w małym zarzewiu już gasiły, więc to na pewno ich duża praca, zaangażowanie spowodowało to, że tych pożarów mieliśmy mało i były gaszone w zarodku tak naprawdę.
2: Jeżeli...
8: To jest ważna sprawa, że Lasy Państwowe inwestują w ochronę przeciwpożarową rokrocznie, możemy nawet podać taką statystykę, że ponad 150 milionów złotych rocznie Lasy Państwowe wydają na ochronę przeciwpożarową. Między innymi utrzymujemy naszą flotę samolotów, śmigłowców, które no, bardzo pełnią ważną rolę w gaszeniu pożarów, bo tak naprawdę trudno dostępne miejsca leśne, tak, i patrol samolotu i pierwszy zrzut wody może spowodować, że ten pożar po prostu gasimy w zarodku. Naprawdę ważna sprawa.
1: A jak to wygląda na terenie Warmii i Mazur? Są jakieś specjalne jednostki, które akurat do tego obszaru są dysponowane?
8: Tak, jak najbardziej. Mamy swoje floty, bazy lotnicze, gdzie stacjonują właśnie dromadery, też śmigłowce.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Nie milkną echa trzeciej edycji PARP Future Camp zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Rynie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: To warto wiedzieć.
2: Tu spotkali się ci, którzy mają pomysły, z tymi, którzy mają zasoby. Chcą połączyć siły, by stworzyć przyszłość polskiego biznesu. Rozmowy nie kończą się tutaj na konferencyjnej scenie, bo w luźnej atmosferze rodzą się kontakty, współprace i nowe pomysły na biznes. Początkujący innowatorzy mogli też zaprezentować swoje projekty przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych. Pomysłów naprawdę nie brakuje, bo są na przykład symulatory ułatwiające szkolenie żeglarskie, rozwiązania związane z ekologią, wypoczynkiem nad wodą i szeroko rozumianą zieloną gospodarką. Więcej na ten temat wasi moi goście.
9: Pomysły tak naprawdę trafiają do nas z całego kraju i też z zagranicy.
2: Karolina Kaźmierczak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9: Muszę powiedzieć, że trafiają się też zagraniczni founderzy, którzy chcą założyć spółki właśnie w Polsce Wschodniej. Jeśli chodzi generalnie o Mazury, są takie rozwiązania, które mają gdzieś tam związek z turystyką, gdzieś tam związane są na przykład z zarządzaniem marinami, infrastrukturą, szkoleniem się na przykład w symulatory do szkoleń żeglarskich, tak. Także są takie tematy, które rzeczywiście są tak tematycznie mocno osadzone w tym regionie. Nie powiedziałabym, że jest ich większość, ale rzeczywiście się zdarzają i no i co, trzymam kciuki za to, żeby po prostu dało się takie rozwiązania faktycznie wdrożyć.
10: Karol Dębski, zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Marketingu PARP.
1: No to tak teraz mocno z polskiego na nasze. Obóz przyszłości, tak nazywa się to miejsce, w którym obecnie jesteśmy. Poza tym, że jest to gmina Ryn i Podzamcze fantastyczne tego pięknego Rynu.
10: Piękne Mazury, piękne Podzamcze. Jesteśmy tu już po raz trzeci, troszeczkę w zmienionej formule. PARP Future Camp, czyli Obóz Przyszłości, dlatego, że zaprosiliśmy do tej pięknej miejscowości nad dwa jeziora startupy. Zaprosiliśmy studentów właśnie o tym, po to, żeby porozmawiać o ich przyszłości. Chcemy ich troszeczkę zainspirować, chcemy im pokazać, jaką drogę mogą obrać ze swoimi biznesami, co mogą osiągnąć. Mamy mnóstwo inspirujących prelegentów, którzy są dostępni nie jak na zwykłej konferencji, tylko podczas swojego przemówienia. Są dostępni tutaj przez dwa dni, są do ich dyspozycji, mogą od nich czerpać ile wlezie.
1: I co powinien wiedzieć taki przeciętny, ambitny człowiek na temat takich wydarzeń jak to? Co on tutaj znajdzie, jeśli oczywiście będzie szukał?
10: Znajdzie mnóstwo przydatnych prezentacji, tak jak teraz nasza keynote speakerka Aleksandra Pędraszewska opowiada o systemie startupowym, który jest w Polsce w porównaniu do innych systemów startupowych, po to, żeby zbudować sobie właśnie takie podstawy tej wiedzy, bo to jest bardzo ważne. Ale oprócz tego jest bardzo mnóstwo warsztatów, bardzo mnóstwo gier zespołowych, aktywności dodatkowe, zawodowych, bo oprócz tego, że są wystąpienia, są warsztaty, można posłuchać, można się czymś zainspirować, to najważniejsze jest na takim wydarzeniu zebrać kontakty. Bo te kontakty są najważniejsze w prowadzeniu biznesu i tutaj nie mówię tylko o kontaktach z prelegentami, ale też kontaktach biznesowych z innymi przedsiębiorcami, z innymi studentami. To jest clue całego programu.
1: Przy czym chciałabym zauważyć, że może audycji będzie słuchać ktoś starszy i zebrać kontakty, no to tak się kojarzy znajomości, mam plecy. To jest zupełnie inne myślenie o kontaktach.
10: Nie, to jest zupełnie inne myślenie, bo bez kontaktów i bez... To słowo znajomości nie jest dobre, absolutnie. Kontakty, networking, to jest odpowiednie słowo.
1: Ja coś tobie, ty mi też... Co?
10: Tak, ja ci pomogę, ty mi pomożesz, razem zrobimy coś wspólnie, razem możemy założyć spółkę. Jest teraz tyle możliwości działania wspólnie, warto połączyć siły, bo czasami mamy super pomysł, ale nie mamy zasobów do tego, żeby go wdrożyć.
1: Ile tych pomysłów, że tak brzydko powiem, umiera w szufladach, prawda?
10: Dokładnie, umiera w szufladach, albo umiera też na etapie wdrożenia już, bo sami nie jesteśmy w stanie tego pociągnąć. Dlatego trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy nas wesprą, którzy nas przysłowiowo kopną troszeczkę do działania i którzy myślą tak jak my i stwierdzą, Jezu, to jest super pomysł, zróbmy to wspólnie. I wtedy te projekty wychodzą.
1: Z czym mamy największy problem jako, mówię my, w sumie nic nie wymyśliłam koła na nowo, natomiast no tak, z czym mają problem ludzie, którzy wchodzą ze swoimi pomysłami na rynek?
10: Ja myślę, że to jest właśnie kwestia zasobów i myśląc zasoby, ja nie tylko myślę o zasobach finansowych, bo te są dostępne. One są dostępne i w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bo mamy fundusze europejskie dla startupów na każdym etapie rozwoju, od inkubacji, jeżeli zaczynamy już działalność, przez później akcelerację, jak już chcemy ją rozwinąć. Te fundusze są i one cały czas są, zapraszamy do parku po tej wiedzę. Najważniejsze są zasoby ludzkie. Najważniejsze jest zbudować sobie zespół, w którym ten projekt będziemy realizować. To jest klucz programu. Finanse się zawsze znajdą, zawsze można znaleźć inwestora, jeżeli pomysł jest super. Najważniejsze otoczyć się ludźmi, którzy będą z nami ten projekt realizować.
1: Jakie inicjatywy, które przeszły przez PARP, pozostały tobie w pamięci tak na długo? Co było takiego, że no albo dość nietypowe, albo takie, że rzeczywiście, że tak powiem, ten Feniks odradzał się bardzo mocno z popiołu.
10: Dużo jest, absolutnie, dużo jest takich, ale takie, które zostają w pamięci, to kilka lat temu, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale startup Jak Dojadę zaczynał w PARP-ie, dostał dofinansowanie, teraz jest prężnie działającą firmą. Jest startup Plantalux, który pomaga rolnikom w uprawie warzyw, także tych startupów jest naprawdę bardzo dużo.
1: Często na przykład są to twórcy aplikacji, którzy się do was zgłaszają.
10: Tak, oczywiście, też są twórcy aplikacji. Większość teraz rozwiązań startupowych jest, może kiedyś była bardziej IT, ICT, teraz większość jest jednak AI. I takie też oczywiście zapraszam.
1: Co powinien zrobić każdy, kto ma pomysł gdzieś tam powiedzmy w tej przysłowiowej szufladzie i jeszcze się zastanawiać, czy to jest dobry moment, żeby się wstrzelić w rynek?
10: Nie zastanawiać się, tylko rozmawiać. Zapraszamy do PARP-u, zapraszamy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mamy szereg naprawdę projektów, z których można skorzystać. Nie tylko projektów finansowych, również projektów mentoringowych, doradczych. Więc zapraszamy, można przyjść z nami porozmawiać. Jesteśmy dostępni też w regionach na konferencjach. Także nie bójcie się, pytajcie, bo to jest najważniejsze.
1: Co was dzisiaj tutaj do tego rynku przywiodło?
11: Tak, no to przede wszystkim właśnie poszukanie jakiejś inspiracji i nawiązanie nowych relacji, kontaktów. Też w związku z tym, że realizuję projekt w ramach Uczelni Przyszłości. Realizuję po prostu platformę edukacyjną, łączącą edukację zdrowotną z grywalizacją, nauka i gra. I więc tutaj poszukanie też tych osób, które mają podobne rozwiązania z wdrożeniem tego produktu do szkół. Więc tak, jestem otwarty na nowe znajomości, relacje.
1: Działacie w duecie tutaj?
12: Nie, całkowicie
1: to też
12: osobno.
1: Trochę z innym pomysłem.
12: Dokładnie tak. Ja tutaj też głównie jestem po networking, szukanie być może nowego jakiegoś projektu, bo również mam projekt w Uczelniach Przyszłości. Ja się tam zajmuję obecnie uzdatnianiem wody.
1: Uzdatnianie wody. Coś
12: dokładnie.
1: Fantastycznego, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na Mazurach.
12: To prawda, dokładnie ja się zajmuję odzyskiwaniem litu z roztworów wodnych, jednak też jednocześnie łączę kompetencje liderskie, działając w organizacji non-profit, czyli samorządzie studenckim, gdzie też bym chciał trochę wykorzystać tych umiejętności w przyszłości i szukam kolejnych projektów, które mógłbym gdzieś kontynuować, podjąć pracę z osobami również ciekawymi, które może łączą podobne umiejętności, bądź całkowicie inne.
1: No to zaintrygowałeś mnie teraz trochę tym litem, proszę opowiedz coś więcej.
12: Dobrze, to ja się zajmuję typowo ciśnieniową technologią, właściwie nanofiltracją. kanalizacją. Głównie w przemyśle jest odwrócona osmoza stosowana. Nanofiltracja jest na tyle ciekawą technologią, bo nie jest obecnie stosowana szeroko w przemyśle, jednak jej utrzymanie jest bardzo tanie. Jedyny problem jest taki wdrożeniowy ze względu na to, że nie ma aparatury przygotowanej na tę technologię. Jest to też bardzo zielona technologia, ponieważ membrany, które się stosuje w niej, są typowo biodegradowalne. Ja akurat korzystam z octanu celulozy, więc tutaj mamy ten etap celulozy, który jest właśnie takim typowo biodegradowalnym, przyjaznym dla środowiska. Wyniki są dosyć obiecujące, no podobne technologie już gdzieś są też na rynku, także tutaj właśnie z tym walka z tą inną technologią, żeby to wdrożyć, jest tym największym problemem, ale właśnie tym się zajmuję obecnie przez ten rok.
1: No to temat myślę, że taki rokujący, no bo woda to życie.
12: Dokładnie tak, no szczególnie, że gdzieś tam trzeba odzyskiwać, lit jest w pełni odzyskiwalną metalem i szczególnie, że dyrektywy Unii Europejskiej mówią o tym, żeby zamknąć ten rynek metali szlachetnych w Europie, więc gdzieś musimy się skupić na tym odzysku, ponieważ no obecnie aż tak bardzo nie jest to propagowane. Więc myślę, że na pewno w najbliższych latach inwestorzy będą na takie technologie.
1: Czyli tutaj mówimy o odzyskiwaniu litu na skalę przemysłową, nie wiem, na przykład w jakichś fabrykach.
12: W gdzieś tam producentach, fabrykach i również w jakichś oczyszczalniach ścieków. Te technologie, przez to, że to jest oddział litu od magnezu, bo te dwa pierwiastki się najtrudniej rozdzielić, to ją potem można dodatkowo modyfikować, żeby rozdzielić właściwie każdy metal. Więc to jest bardzo, można powiedzieć, skalowne, ale głównie gdzieś te badania w literaturze naukowej są właśnie prowadzone na rozdziale litu i magnezu, ponieważ je najtrudniej rozdzielić od siebie.
1: To jest fascynujące, bo na pierwszy rzut oka woda to woda, prawda? A gdzie metal, prawda?
12: Dokładnie, szczególnie, że wszystkie roztwory są przeźroczyste i później dalej są przeźroczyste, więc tak naprawdę tutaj trzeba bazować na danych liczbowych, które mówią o przewodnictwie na przykład metali, bądź już później iść w bardziej specjalistyczne metody chemii analitycznej, żeby zbadać dokładnie, jakie stężenie pierwiastków jest w którym roztworze przed i po filtracji.
1: Tutaj mówisz o metalu szlachetnym, natomiast pewnie jeszcze te ciężkie, jakieś bardziej szkodliwe dla naszego zdrowia też w tej wodzie.
12: Tak, jak najbardziej. Chociaż ta technologia na nich się aż tak nie skupia, myślę, że na pewno dałoby się gdzieś to rozszerzyć rozdział tych substancji, bo ja się skupiam na tym, żeby przez tą membranę ten lit przeszedł, a reszta została zachowana. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej można gdzieś to szukać tej aplikacji też na metale, te takie ciężkie.
1: Dobra, to co wklepać, żeby ciebie gdzieś tam znaleźć, albo może owoce twojej pracy?
12: Ja obecnie od roku zacząłem aktywnie działać na LinkedInie. Moje imię, nazwisko to jest Patryk Podgórski. Myślę, że tak da się mnie bez problemu znaleźć. Też jestem tam zapisany jako zastępca przewodniczącego samorządu studenckiego. Jestem też z Politechniki Śląskiej, więc myślę, że te informacje będą gdzieś tam wystarczające, żeby trochę więcej się dowiedzieć o samym projekcie, jak i o mnie jako osobie.
1: Pewnie żyjecie też w takiej bańce ludzi młodych, kreatywnych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko nauki z tego akademickiego podręcznika.
12: Myślę, że na pewno. U mnie szczególnie, gdzie działam w tym samorządzie aktywnie, też brałem udział przy organizacji Juvenali, więc są to na pewno osoby, którym nie zależy tylko na studiowaniu, tylko gdzieś tam chcą rozwijać, czy to kompetencje miękkie, czy tam gdzieś właśnie bardziej naukowo, bo gdzieś łączę te oba światy w swoim życiu codziennym, także na pewno jestem wśród ambitnych osób.
1: Wspólnie ze studentami dzisiaj na tym evencie.
13: Tak, ja zdecydowanie ze studentami, nie tylko w evencie, ale przez cały rok, bo no, projekt, który realizujemy w NCBR-ze, który nie kojarzy się może z kształceniem, ale no, my właśnie realizujemy go razem z uczelniami, więc jestem otoczona studentami, takie mam szczęście.
1: Czy ja dobrze usłyszałam, że medycyna i rywalizacja?
13: Medycyna, grywalizacja. Ta grywalizacja jest teraz obecna wszędzie. Bardzo dużo projektów studentów opiera się o grywalizację. No ale to jest tak naprawdę odpowiedź na to...
1: O co chodzi z polskiego na nasze?
13: W grywalizacji. No jeśli chcemy nauczyć młode pokolenie, możemy uczyć edukacji zdrowotnej na lekcjach i młodych ludzi uczyć poprzez przekazywanie wiedzy przez nauczyciela, a możemy dać im super aplikacje, takie Duolingo z edukacji zdrowotnej, które będzie kształtowało w nich zdrowe nawyki i będzie dawało im tą wiedzę o zdrowiu, żywieniu, ale w ogóle o zdrowiu człowieka w bardzo przystępny i takiej grywalizacji poprzez grę, poprzez zabawę. I to jest ten element, który jest tą zmianą. My staramy się w Uczelni Przyszłości takie finansować i wybierać takie projekty, które odpowiadają na potrzebę w taki sposób, żeby ta grupa docelowa, czyli te osoby, które z tego będą korzystać, no jak najbardziej mogły z tego skorzystać, jak najbardziej były zainteresowane tym, co tworzą nasi studenci. I to jest właśnie ta odpowiedź. Pewnie my byśmy tego nie wymyślili, lekarze na pewno, ale młodzi ludzie, którzy są blisko tego, w czym żyją ich rówieśnicy czy osoby młodsze, właśnie mogą stworzyć te odpowiedzi na te potrzeby i pytania dużo lepsze.
14: Projekt niby brzmiący zabawnie, z drugiej poruszający bardzo poważny problem.
13: Tak, dokładnie, poważny problem i dzięki takiej aplikacji, dzięki takiej grze możemy odczarować pewne rzeczy, które trochę zepsuliśmy przez właśnie jakąś polityczną burzę i zamieszanie. Możemy to odczarować właśnie dzięki takim projektom.
14: To wpisać, jak znaleźć, żeby do tej zabawy dołączyć i komu ona jest tak naprawdę dedykowana?
13: Tutaj Kuba najlepiej powie, gdzie znaleźć tę aplikację i gdzie jej szukać.
11: Możemy pouczyć się o zdrowiu przez zabawę, wpisując w przeglądarkę mistrzzdrowia.pl i tam wszystko Państwo znajdą, poczytają i zagrają o swoje zdrowie. Życie to nie gra, no i trzeba zadbać.
14: Dobra, to ostatnie pytanie. Spacer czy hulajnoga?
11: Spacer, bieg na 5 km.
2: A Wy macie jakiś pomysł na biznes? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Jesień na Mazurach potrafi zaskoczyć i wcale nie mam tutaj na myśli pogody. To właśnie teraz zaczyna się jeden z najciekawszych momentów w ornitologicznym kalendarzu. Po wakacyjnej, powiedziałoby się, trochę ptasiej nudzie, nagle zaczyna się dziać. Przeloty, migracje i szansa na spotkanie gatunków, których na co dzień po prostu tu nie zobaczymy. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Na luzie, ale serio!
2: Stowarzyszenie Mazurska Przyroda jak zwykle planuje ten czas wycisnąć po prostu jak cytrynę. W planach są spacery, wycieczki i oczywiście królowa imprez przyrodników, czyli piknik ornitologiczny. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła 300 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. A co w tym roku? No cóż, w dużej mierze zadecyduje pogoda, bo jeśli wiatr będzie wiał w skali 10 Beauforta i do tego lunie jak z cebra, to chyba najbardziej zapaleni obserwatorzy ptaków powiedzą: dobrze, przełóżmy to na jutro. Ale jest już ustalony termin. O tym, co tej jesieni będzie działo się na Mazurach, gdzie warto wypatrywać skrzydlatych gości i dlaczego jesienne przeloty to dla miłośników przyrody naprawdę wyjątkowy czas, Wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już ze współpracownikami wybrał termin pikniku ornitologicznego.
15: Piknik ornitologiczny 3 października o godzinie 8 na wzgórzu Świętego Brunona, tam gdzie było poprzednim razem.
2: Jeszcze wcześniej,
15: tak, tylko tam robiliśmy. Tam są dobre warunki, bo raz, że jest przestrzeń taka do tego, żeby się spotkać, jest miejsce na ognisko, są te wiaty i tak dalej, można się rozłożyć. A dwa, że też jest w bardzo bliskim sąsiedztwie, są lasy, są zadrzewienia, tam gdzie możemy pochować swoje siatki ornitologiczne i tam, żeby ptaki miały spokój i żeby nam się łapały w te siatki, żebyśmy mogli potem je sobie sprawdzać, oglądać, obrączkować i wypuszczać i też uczyć, edukować, żeby każdy mógł zobaczyć, co jest bliska, jak wygląda budowa ptaka, budowa skrzydła. To tak naprawdę bardzo fajne i unikatowe, bo wiadomo, ptaki widzimy zwykle z daleka, troszkę inaczej, z innej perspektywy wyglądają, jak się trzyma takiego ptaka właśnie w dłoni, niż gdzieś tam, który przelatuje, czy gdzieś siedzi na gałęzi. Dlatego to jest taka wyjątkowa okazja. Do tego oczywiście będziemy mieli różne inne dodatkowe atrakcje. Wiem już, że będzie właśnie wydawnictwo Paśny Buriat, czyli będzie można zakupić jakieś książki. Będzie ze swoim stoiskiem Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Współpracujemy razem i wspólnie to robimy z Nadleśnictwem Giżycko. Także też pewno będą od nich osoby. Będzie ognisko, będzie jakiś tam poczęstunek. będzie można słupić jakąś kiełbaskę. Zabierzemy też ze sobą lunety, może jakieś tam w międzyczasie zrobimy sobie obserwacje jeszcze w terenie.
1: Będzie obrączkowanie ptaków?
15: Będzie oczywiście obrączkowanie ptaków.
1: Ptasznik.
15: Będzie pan ptasznik obserwował ten sam, czyli Dariusz Górecki.
1: Właśnie tak, chciałam powiedzieć, czy będzie pan Dariusz Górecki?
15: Będzie właśnie ten termin, to uzależniony był od niego, dlatego do tej pory cały czas jeszcze z tym trzymaliśmy, czekaliśmy, bo no wiadomo, on tam ma dużo, dużo swoich obowiązków i akurat ten mu się zwolnił termin, dlatego to też zarezerwowaliśmy. Oczywiście jest taka jeszcze bufor bezpieczeństwa, bo ta impreza jest fajna, jest super, wszystko jest naprawdę atrakcyjne, ale tylko w przypadku, kiedy jest dobra pogoda. Znaczy dobra pogoda albo średnia pogoda. No, nie może być zbyt dużego wiatru, bo wtedy też te ptaki się nie obną. Najgorszy jest oczywiście deszcz, no bo wtedy też i jaka to przyjemność jest stać na takim deszczu. Także to też i dla uczestników by było duże utrudnienie. Dlatego mamy taką możliwość, że jeżeli będzie zła pogoda tego dnia, wcześniej będziemy obserwować prognozy, to jest taka możliwość, że przyniesiemy na przykład później na 4 października, czyli na niedzielę. Ale to już będziemy informować pewnie na stronach tych swoich facebookowych, gdzieś tam stronach internetowych, jeżeli będzie taka zmiana.
1: No, ale nawet tak w zeszłym roku było coś, prawda?
15: Tak,
1: wydarzyło.
15: Tak.
1: No.
15: To w ostatniej chwili wtedy zrobiliśmy, bo nie mieliśmy takich planów, ale tak się złożyło, że kilka dni przed piknikiem prognozy już podawały, że to będzie straszne załamanie, wielki wiatr z dużym deszczem, ogromnym deszczem i wtedy zmieniliśmy, bo dzień później się okazało, że ta pogoda była już zupełnie inna i tak troszeczkę tak zaczęliśmy próbować gdzieś te informacje przenosić w krótkim czasie, żeby dotarło do jak największej ilości osób, ale się okazało, że całkiem nieźle to wyszło, że chyba wszyscy zainteresowani znaleźli tą informację i nikt nie przyszedł, bo sam nawet się kręciłem wtedy ten dzień deszczowy, żeby w razie czego jak ktoś przyjdzie...
1: Dobrze, że pan się w siatkę nie złapał.
15: Tak.
1: Rozwieszają.
15: Siatki były rozwieszone, ale nikt nie przyszedł. No. I dopiero właśnie wtedy w niedzielę naprawdę rok temu liczyłem.
1: Rekord.
15: Ponad 300 osób było, także przez te 4 godziny tego naszego pikniku.
1: Właśnie tak a propos rekordów, to jeszcze zaraz wrócimy do, może jeszcze jedno będzie zaproszenie na ten piknik ornitologiczny, ale myślę, że a propos rekordów, to jeszcze warto trochę się cofnąć sprzed wakacji, tak naprawdę ostatnie tygodnie, ostatnie dni czerwca. I to też był rekord, konferencja ornitologiczna, znakomici goście, można powiedzieć, że z wielką pompą, bo cała sala koncertowa szkoły muzycznej była po brzegi wypełniona dosłownie.
15: Tak, to był rekord, tak mi się wydaje, że co roku pobijamy rekord, a szkoła muzyczna nam to umożliwia, gdyż tam jest naprawdę duża pojemność, jest dużo miejsc, także nie musimy się ograniczać, bo w przypadku Ekomarina wcześniej byliśmy tam, no to mieliśmy ograniczenia pewne, bo no i tam musieliśmy czasami, zakładaliśmy sobie jakąś ilość i potem musieliśmy tam już odmawiać nawet niektórym osobom, które się później chciały jeszcze dołączyć. Tu nie ma takiej obawy, bo tutaj jest chyba nawet blisko 200 miejsc, chyba jest w szkole muzycznej, także tu super, a też tu podziękowania dla pani dyrektor, która też jeszcze dodatkowo nam tutaj przygotowała atrakcje, były koncerty w przerwach, występy, także tutaj naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem.
1: A konkursy jakie były, ja bym chciała tylko tutaj czapkę z głowy, jak pan znakomicie opowiadał o ptakach w różnych językach. Jakiś co tam był, litewski, chyba czeski.
15: Bułgarski był? W angielski chciałem, ale tak pomyślałem, że jednak to było trochę trudne, bo one jednak się troszkę różnią. Ale na przykład język czeski czy słowacki, bo takie też były właśnie zagadki w tych językach, no to wcale nie było takie trudne, bo jednak te języki tam częściowo słowacki, tak, częściowo są, bułgarski był troszkę trudniejszy, ale też jeszcze tam jakieś elementy miał tam. Już miałem takie propozycje, teraz już się posypały osób, którym się spodobała ta wersja konkursów w różnych językach. W ubiegłym roku było ponad 300 osób, także myślę, że przynajmniej podobnie powinno być w tym roku. No mam nadzieję, że właśnie to dopisze ta pogoda, żeby było tak fajnie jak ostatnio. Bo tak, przychodzą nawet do nas całe grupy, nawet ze szkół przychodzą z opiekunami dzieci, także mieliśmy takie grupy duże, całe rodziny, bo to jest też kwestia miejsca, gdzie to się odbywa. Czyli wzgórze Świętego Brunona, obok jest cała ta trasa, spacerowa, rowerowa i tak dalej. I wiem, że część nawet tych osób, widząc, że coś się tam fajnego dzieje, w sposób przypadkowy do nas zagląda i zobaczy, o, coś tam fajnego, że można zerknąć. I to jest fajne nawet, że w tak eksponowanym miejscu to jest taka szansa, że nie tylko osoby chętne i zaproszone i też takie czasem przychodząc też do nas zajrzą, zawitają i też się zainteresują. A to z perspektywy właśnie takiej edukacyjnej jest naprawdę bardzo fajne dla nas.
16: Czy jeszcze będą rejsy ornitologiczne?
15: Myślę, że tak, tylko właśnie ten kalendarz nas jest taki dosyć mocno zajęty, bo wiem, że tam mamy jeszcze projekty, z których będziemy mieli wycieczki takie autokarowe. Chyba będziemy mieli po Puszczy Boreckiej, będziemy chyba mieli też taką pieszą wycieczkę po lesie miejskim, także to planujemy na jesień.
16: To są takie wycieczki, w których może uczestniczyć więcej osób, czy tak jak w przypadku na przykład Nocy Sów, tam są ograniczenia ze względu na obserwacje poszczególnych?
15: Znaczy po lesie miejskim tam pewnie nie będziemy robić jakichś limitów. Jeśli chodzi o te wycieczki autokarowe, to pewnie tam trzeba będzie tylko do ilości miejsc. To tak, może właśnie się uda jeszcze zorganizować ten rejs, a potem pewnie będziemy jak zwykle też jeszcze tuż taką porą zimową warsztaty z wykonywania karmików i budek lęgowych i później pewnie na początku przyszłego roku Noc Sów jak zwykle. To też jest taki w stałym naszym programie.
16: Teraz to jest creme de la creme obserwacji chyba, co już teraz się dzieje.
15: Tak, tak, właśnie to będą najlepszy teraz czas, bo oprócz tych naszych ptaków, które już tu zaczynają migrować, lecieć, to oczywiście przelatują też i będą się zatrzymywały ptaki z północy Europy i z północnego wschodu.
16: Kogo zobaczymy, kogo nie mamy na co dzień.
15: Tak, to będą już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych ptasiarskich już też koledzy i koleżanki z regionu wpisują swoje obserwacje z okolic Miłek, z okolic Wydmin, że już są te ptaki.
16: Kopczyki.
15: Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach. Samiec wygląda zupełnie tak, że nie sposób pomylić z żadnym innym ptakiem drapieżnym, bo jest cały jest ciemno szary, a jedynie ma czerwone obrączki na oku i czerwoną wyskówkę, czyli te takie nasady dzioba. To właśnie fajnie tak kontrastuje z tą takim łupkowo-szarym właśnie piórami, tym kolorem upierzenia tego ptaka. To samce tak wygląda. Samice z kolei mają takie płowo-rdzawe brzuch i głowę i szary grzbiet, a młode ptaki są z kolei, mają białą pierś takim kreskowanym i szary wierzch, czyli takie trzy różne kolory tych ptaków i one często są w większych stadach. Czasami są pojedyncze ptaki, ale bywa, że ich jest 5-10 i to są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One się gnieżdżą na wschód od Polski i tak ciągnie się ten pas występowania ich i siedlisk aż do centralnej Azji. A lecą z kolei do południowej Afryki i one tak naprawdę nie musiałyby lecieć przez nasz kraj, ale bywa, że właśnie tak między właśnie końcem lata a początkiem jesieni zalatują za po prostu pożywieniem, bo to są małe sokoły, które głównie odżywiają się owadami, czyli latającymi owadami, ważkami, motylami jakimiś, czyli takimi, albo tymi konikami polnymi, czyli tymi też takimi owadami, które gdzieś mogą zbierać z ziemi, ale najczęściej polują w locie i to jest fajne, takie widowiskowe. Często siadają w eksponowanych miejscach, dlatego łatwo je zobaczyć, bo one siadają najczęściej na słupach u nas tych wszystkich elektrycznych, energetycznych, albo na liniach tych właśnie, także jadąc samochodem wystarczy lornetką przejrzeć takie wszystkie miejsca eksponowane i jest duża szansa, że tego ptaka się zobaczy,
16: kopczyki.
15: Te kopczyki, a one są ptakami raczej mniej płochliwymi i można naprawdę nawet z bliskiej odległości zaobserwować.
16: Pewnie jakieś gęsi, coś tam pewnie
15: zaczyna
16: będzie.
15: Zaczyna się pomału gęsi, one będą lecieć tak bardziej jeszcze w październik, do listopada będzie można widzieć te ptaki na jakichś polach, najczęściej takich po kukurydzy, rżyskach, gdzie tam jest jeszcze dużo tych pogubionych resztek I wtedy te ptaki tam chętnie na taki, w takich miejscach żyrują. Też łabędzie, duże też stada łabędzi właśnie z północy będzie leciało, nie tylko tych dwóch gatunków, które mamy w Polsce, ale też łabędzi czarnodziobych, czyli tych takich, które u nas nie zakładają gniazd, tylko gnieżdżą się wyżej na północy Euroazji i potem lecą właśnie przez nasz kraj. Teraz już duże mamy stada czajek, które też lecą. To są akurat ptaki, które u nas też się gnieżdżą, ale z kolei później są coraz większe te stada. Jeszcze w wrześniu, w październiku, nawet w listopadzie będą te stada ciągnęły coraz większe właśnie takie ptaków, które gnieździły się tam w północnej części Europy i w północno-wschodniej. Z nimi będą leciały siewki złote, to z kolei są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One czasem tworzą takie właśnie międzygatunkowe stada razem z czajkami. Dużo szpaków, które będą się łączyć w coraz większe stada i będą pięknie latać. One latają w takim jak rój pszczół czy os, które gdzieś zmieniają razem kierunek i powoduje, że taka chmura ptaków czasami widać to nad jakimś polem, jak to ładnie wyglądają takie spektakle. Będziemy widzieli duże stada żurawi, które będą się też gromadzić na polach, a później zlatywać gdzieś na takie noclegowiska, często na takich terenach podmokłych, choćby na bagnach nietlickich można zobaczyć to już teraz, a będzie to jeszcze kulminacja pewnie gdzieś w okolicach października, gdzie te ptaki będą całymi setkami po zachodzie słońca zlatywać z żerowisk na noclegowisko i piękny ten klangor będzie się niósł takim właśnie jesiennym klimatem. To na pewno będzie taka piękna atrakcja.
2: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. I pamiętajcie, 3 października mazurski piknik ornitologiczny Wzgórze Świętego Brunona. Zapiszcie sobie w kalendarzu, bo tej imprezy naprawdę, jeśli ktoś lubi ptaki, to warto nie przegapiać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Brawura motorowodniaków, bagatelizowanie ostrzeżeń pogodowych i alkohol to najczęstsze przyczyny tragicznych finałów wypoczynku na wodzie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: Mokry temat.
10: Moprowcy podsumowali już tegoroczny sezon wakacyjny. Były sytuacje, z których turyści wychodzili obronną ręką. Jedna z nich wydarzyła się jeszcze w sierpniu na jeziorze Sexty.
11: Summa summarum okazało się, że 32 i to dzieciaki jeszcze, nie? Sam byłem przerażony ilością i tak, czy ja dobrze słyszę, ile osób w wodzie, ale też przerażenie przekazujących to zgłoszenie, tak? To było szczęście w całym nieszczęściu, że te kamizelki na sobie mieli i to spowodowało, że to powodzenie tej akcji.
10: Dariusz Luma, ratownik MOPR. Mazury wciąż odwiedzają turyści, choć jak obserwują ratownicy, natężenie ruchu na wodzie stopniowo maleje. W tym sezonie po raz kolejny okazało się, że kamizelka ratunkowa może być bezcenna i stąd płynie wielki apel.
11: No w dużej mierze, jeśli ten urlop planujemy na szlaku jezior mazurskich, czy nad wodą, gdziekolwiek, oczywiście zachęcamy, żeby z tego korzystać, bo to jest naprawdę mega relaks, odpoczynek, to dużo daje, ale też zadbajmy o to własne bezpieczeństwo, minimum przynajmniej tego bezpieczeństwa. I te kamizelki, o których my cały czas, tak kolokwialnie powiem, że trąbimy, bo rzeczywiście o tym mówię, wszystkie pogadanki, których było dość sporo, ponad 2,5 tysiąca przewinęło się ludzi, którzy usłyszeli od nas o bezpiecznym wypoczynku nad wodą i na wodzie, to za każdym razem mówimy o kamizelkach, że trzeba je mieć, że trzeba ją sprawdzić, trzeba ją założyć, trzeba ją prawidłowo zapiąć w sytuacji zagrożenia. Albo jeśli ktoś ma dyskomfort, nie wiem, słabo pływa, albo w ogóle nie pływa, tak? Ale chce być na tej wodzie, więc zadbajmy o swoje bezpieczeństwo w tej postaci, że zakładam kamizelkę. Zdajemy sobie sprawę, że jakieś ciepło, no to ona daje pewien dyskomfort, tak? Ale
12: może ktoś się chce opalić,
11: no
12: wiadomo.
11: No właśnie, co jest ważniejsze, czy ta dobra opalenizna, czy moje bezpieczeństwo.
12: Właśnie.
11: Bo w sytuacji zagrożenia, kiedy dochodzi do tego, że łódka się przewraca i tonie, my nie mamy czasu, żeby tą kamizelkę znaleźć i ją prawidłowo założyć. Bo to jest też cały clue. Bo tylko założona kamizelka, to nam nie pomoże. Ona będzie nas ona będzie nam przeszkadzać nawet w sytuacji takiej, tak? Albo spadnie po prostu z nas.
10: Ale chyba w chwili zagrożenia przynajmniej to tak jakieś odczucie człowiek ma, że ten czas zupełnie inaczej jakby tak i płynie, trudno jest się w ogóle jakoś dostosować do tej sytuacji.
11: No to się, dokładnie tak, no my próbujemy, my bardzo różnie działają zresztą, każdy człowiek inaczej reaguje też na takie zajęcia. Jednych to bardzo mocno paraliżuje. Niewiele jest osób, które są w stanie zrobić 3 oddechy i przejść do takiego konstruktywnego działania, że teraz to, to, to i to, tak? Rekord łódki, która utonęła, to jest 6 minut po przewrotce. To my nie mamy czasu, żeby zamieść teraz kamizelkę albo nie wiem, zrobić coś i tak dalej. My musimy się na taką ewentualność przygotować, czyli wcześniej przećwiczyć, w ogóle założyć taki scenariusz, który wcale nie musi się zdarzyć, absolutnie. To najlepiej, żeby w ogóle to się kończyło tylko na tym, że my mówimy o tym bezpieczeństwie i wiemy, jak mamy zareagować. Ale taki scenariusz powinniśmy zakładać, tak?
10: I jeszcze jeżeli chodzi o te narzędzia, które pomagają w tym, żebyśmy i czuli się bezpiecznie i bezpiecznie po prostu było, to w tym roku trochę się pozmieniało, prawda? Jest tego jeszcze dostępność jest jeszcze większa.
11: Tak, zdecydowanie tak. Jest aplikacje wszystkie, tak? No to naprawdę jest to dość tego dużo. I dzisiaj ktoś, kto jest zaskoczony pogodą, no to tak chyba nie do końca, nie? To czego się spodziewa? W zasadzie no, żeglowanie czy pływanie po jeziorach uzależniamy trochę od, albo w dużej mierze od pogody, tak? Oprócz swojego nastawiania i planów, które zakładamy na każdy dzień, no to ta pogoda jest jakby no, największym wyznacznikiem, jeśli chodzi o nasz komfort, tego jak ten dzień spędzimy na tej wodzie, tak? Aplikacja Ratunek, aplikacja Żegluj, która jest stworzona przy pomocy też ratowników, naprawdę bardzo fajna, prowadzi, pokazuje miejsca niebezpieczne, ostrzega, ale no, woda, to jest, podkreślamy, to jest żywioł, który weryfikuje bardzo szybko nasze lekceważące podejście, nie? Czy to, co my często mówimy, przypadek z jeziora Kisaj, no, że jak jesteśmy na łódce, na jakiejś jednostce i jesteśmy w porcie, to dalej jesteśmy nad wodą albo na wodzie. Ta łódka nie stoi na brzegu. My nie wypadniemy z tej łódki na piach, na trawę, tylko wpadniemy do wody.
10: To był Dariusz Luma, ratownik MOPR. Intensywny ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich najprawdopodobniej będziemy obserwować jeszcze do końca września.
0: Zmieniamy temat.
10: Nadal jednak pozostajemy na wodzie. Poza nami 12. Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych i Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego. Impreza jak zwykle gościła w ośrodku Oczy Mazur. Wyjątkowe wydarzenie zgromadziło setki miłośników żeglarstwa. Było ponad 300 uczestników i 60 instruktorów. W programie znalazły się regaty, z których wystartowało 10 DZ i załogi na tangach. Były też 3 wyścigi, a po zejściu z wody uczestnicy spotkali się po prostu przy ognisku, śpiewali szanty i bawili podczas wieczornych dyskotek. No, więcej na temat idei i sportowej rywalizacji osób niepełnosprawnych na pełnych żaglach instruktor Marek Winiarczyk. Istotne to, zanim ci żeglarze do regat przystąpią, to oczywiście podstawa szkolenie. W jaki sposób odbywa się to szkolenie? Czy w ogóle się czymś różni od szkolenia dla osób pełnosprawnych? Jak to wygląda?
13: Niczym się nie różni, jako że te osoby otrzymują taki sam patent, dając i takie same uprawnienia, jak osoby pełnosprawne. Szkolimy bardzo dużo osób.
10: Jak was znaleźć? Jak dołączyć do tej grupy, która do tej grupy szkoleniowej?
13: Bardzo prosto, mamy swoją stronę internetową msz.org.pl, prawda? Tam są wszystkie ogłoszenia, tam trzeba zajrzeć, zobaczyć, jakie dokumenty należy wypełnić i do nas przysłać. Zaznaczam, zdecydowana większość osób przyjeżdża z głębi Polski, z Krakowa, z Warszawy, ze Szczecina, z Gdańska. Oczywiście wszystko, ponieważ te warsztaty są dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, one są dla uczestników całkowicie bezpłatne. Mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy. Wszystko jest za darmo. Jedyny koszt, jaki muszą ponieść, to jest koszt dojazdu, no i koszt potem egzaminu. Ponieważ to już są koszty niestety określone państwowe w ustawie, więc koszt egzaminu to jest 250 zł.
10: Wiemy, że na przykład w przypadku samochodów są dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda z łodziami? Czy tutaj pojawiają się jakieś takie elementy, które ułatwiają funkcjonowanie na jednostce?
13: Nie, praktycznie rzecz biorąc, te jachty nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych specjalnie, dlatego że takich jachtów w Polsce praktycznie nie ma. Więc gdybyśmy szkolili tutaj na jachtach, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, mieliby trudności z pływaniem gdziekolwiek indziej, prawda? Nie ma takiej potrzeby, dlatego że załoga może się tak dobrać, że na każdym jachcie, który mogą uzyskać w każdej wypożyczalni bądź od jakichś znajomych pożyczyć, muszą sobie radzić. Powtarzam, pojęcie żeglarzy niepełnosprawni jest pojęciem niewłaściwym. My uważamy, że nie ma żeglarzy niepełnosprawnych. Są żeglarze niepełnosprawni tam powiedzmy ruchowo, ale oni jako żeglarze mają być pełnosprawni.
10: Kto tutaj te patenty zdobywa? Osoby z jakimi, że tak powiem, trudnościami i z jakimi niepełnosprawnościami?
13: Tak, my głównie szkolimy osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, głównie, ale nie tylko. Różne wszelkie inne choroby, praktycznie z wykluczeniem tylko osób niewidomych i osób oczywiście chorych psychicznie. Wiadomo, że ponieważ ta osoba ma potem umieć prowadzić jacht, ma odpowiadać za jacht, za całą załogę, w związku z tym te dwie grupy osób niestety nie mogą uzyskać patentu, bo byłoby to nieodpowiedzialne.
10: Co pan może powiedzieć o kursantach? Tak jak już tutaj wiemy, od 75 roku tutaj szkolą się osoby niepełnosprawne.
13: No niewątpliwie, znaczy tu się przewinęła bardzo duża grupa osób, bardzo różnych osób. Zresztą znakomitą część naszych instruktorów stanowią osoby niepełnosprawne, prawda? Bo jeżeli ja jako osoba pełnosprawna tłumaczyłbym osobie jeżdżącej na wózku, prawda, która ma jeszcze ma nawet czasami ma kłopoty, że ma jedną rękę sprawną, że ona może zostać żeglarzem, to ona patrzy na mnie jak na wariata, ale jeżeli...
10: Łatwo panu powiedzieć.
13: Ale tak, że łatwo, ale jeżeli ją szkoli taka sama osoba, która jest w takim samym stopniu niepełnosprawna jak ona, aha, a skoro ona może, skoro taka osoba, to bez nóg, jedzie gdzieś na regaty i zdobywa tytuł tam mistrza świata, czy wicemistrza, czy medale, bo tu osoba szkolna nas zdobywała takie medale, czy na Mistrzostwach Europy. Aha, skoro ona może, to ja też mogę, prawda? Chodzi o ten efekt psychologiczny, że żeglarstwo to jest moim zdaniem chyba jedyna taka dziedzina sportu i turystyki o bardzo szerokich możliwościach, gdzie może być to osoba naprawdę o dużym stopniu niepełnosprawności i do tego może być to osoba o znacznym wieku, dlatego że najstarszy uczestnik naszego kursu, który pierwszy przyjechał do nas na takie warsztaty, miał 82 lata. Pierwszy raz w życiu widział z bliska jacht żaglowy, ale widać było, że całe życie taki był czynny i oczywiście zdał egzamin. Dlatego twierdzę, że żeglarstwo jest naprawdę chyba jedyną taką metodą sportu i turystyki, bo to można, powiedzmy, można się ścigać, można żeglować z rodziną, ze znajomymi, jako turystykę można to traktować, jako spędzanie wolnego czasu, jako rekreację można, żeglarstwo można w wielu różnych formach uprawiać i dlatego zachęcam. No, cudowny mamy tutaj akwen. To jest oczywiście jezioro Kisajno na północy Giżycka, południowy brzeg jeziora Kisajno. Nasz charakterystyczny znak to są takie oczy namalowane na naszych jachtach. Zresztą ośrodek od dawniej nazywał się Almatur, a teraz się nazywa Oczy Mazur. Właśnie od tego naszego logo. W środowisku żeglarzy niepełnosprawnych jest bardzo znany, dlatego że to zawsze było takie centrum żeglarzy niepełnosprawnych. Myśmy zaczęli to żeglarstwo niepełnosprawnych w Polsce. Przez tyle lat to kontynuujemy i jesteśmy z tego w Polsce znani.
10: Pan jako szkoleniowiec może coś powiedzieć więcej na ten temat. Czy daje się osobom niepełnosprawnym jakąś taryfę ulgową w trakcie szkolenia, czy wycisk jest powiedzmy ten sam?
13: Nie, to jest nieporozumienie. Jeżeli ta osoba ma prowadzić jacht, to nikt się jej nie będzie pytał, czy ona umie. Przecież taka osoba, jak będzie na środku jeziora, czy na przykład cała załoga niepełnosprawnych, nie będzie krzyczeć na całe jeziora: my jesteśmy niepełnosprawni, to my tam nie znamy przepisów, albo nam pomóżcie, bo my sobie sami nie radzimy. Przecież to by była kompromitacja. Te osoby się mają tak nauczyć, tak się dobrać w załodze, żeby nie musieli korzystać z pomocy osób zdrowych. Z pomocy osób zdrowych korzystają, jak mają kłopoty na przykład z wejściem na jacht albo z zejściem z jachtu, prawda? Ale jak już są na jachcie, to muszą wszystkie te same czynności, które wykonują osoby pełnosprawne, wykonywać. Muszą stanowić team, to musi być zgrana załoga i muszą sobie radzić sami. Nie mogą oczekiwać z tytułu niepełnosprawności, nie mogą oczekiwać pomocy z zewnątrz. No bo to by świadczyło, że są źle wyszkoleni.
10: Tak jak pan opowiada, to Łódź jest takim miejscem, zresztą pan już to potwierdził, mówiąc, że nie ma takiego zjawiska jak żeglarz niepełnosprawny, bo każdy z żeglarzy jest osobą pełnosprawną, przynajmniej na wodzie, żeglarsko. Właśnie, jakie to są trudności i co muszą brać pod uwagę, decydując się na kurs?
13: Generalnie nie przyjmujemy osób, które są niesamodzielne, prawda? Mówimy tak, możesz jeździć na wózku, możesz wymagać tam czasami pomocy w dojeździe na stołówkę, ale jak już wchodzisz na łódkę, to musisz tak sobie dobrać załogę, że musisz tam sobie sam radzić. Nie możesz oczekiwać pomocy z zewnątrz. I są osoby naprawdę bardzo poważnym stopniu niepełnosprawności, na przykład 13-krotny mistrz Polski, taki Andrzej Burz z Jastrzębia-Zdroju, który jest bezwładny od pasa w dół, prawda, jego się wciąga za nogi na jacht, prawda, bo sam nie jest w stanie wejść, ale nie przesiada się z burty na burtę, 13 razy mistrz Polski, członek kadry narodowej. W związku z tym to naprawdę można mieć duży stopień niepełnosprawności i być doskonałym żeglarzem i doskonale sobie radzić. Jak pani zobaczy, ile tutaj wózków wyjedzie na keje, prawda? Jakie różne sposoby mają wsiadania na jacht? Dlatego, że nasi instruktorzy uczą każdego indywidualnie, w zależności od predyspozycji fizycznych i psychicznych, prawda? Więc, ale to są najtrudniejsze elementy, ten właśnie dla tych ciężej poszkodowanych, wejść na jacht i zejść z jachtu. Ale tego się uczą, każdy na swój indywidualny sposób. Instruktor pokazuje, uzgadnia z nim, prawda, z tej strony lepiej tak, no i potem już se znakomicie radzą sami.
10: To był instruktor żeglarstwa Marek Winiarczyk.
0: Mokry temat.
10: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Giżycko na trasie akcji Teatr Polska. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: O tym się mówi.
10: Program ma na celu ułatwienie mieszkańcom małych miejscowości dostępu do jak najciekawszych polskich spektakli i popularyzowanie sztuki teatralnej. Już 17 września w Giżyckim Centrum Kultury spektakl Chłopcy. O tym więcej wasi i moi goście.
14: Dzień dobry. Aleksandra Tokarczyk, aktorka spektaklu Chłopcy. Chcielibyśmy na pewno zaadresować nasz spektakl do ludzi młodych, wciąż poszukujących swoich poglądów, wciąż poszukujących autorytetów, starających się odnaleźć w dzisiejszym świecie, który jest nie tylko dla młodego, ale dla każdego człowieka bardzo wymagającym miejscem, w którym trzeba się przedzierać przez odmęty internetowych, fake newsów, guru internetowych, ludzi, którzy chcą nam sprzedać bogactwo, wygląd, szacunek innych, sposób na piękne życie, ludzi, którzy chcą wykorzystać oczywiście potencjał młodego człowieka do swoich celów. Nasz spektakl ma ograniczenie wiekowe 16+. Natomiast myślę, że absolutnie to nie jest spektakl tylko dla młodzieży licealnej, dla studentów. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, zważając na to, co się dzieje na scenach politycznych, zarówno w Stanach, jak i w krajach europejskich, na to, jak rosną w siłę radykalne, narodowe, często, no nie bójmy się tego przyznać, faszyzujące ruchy polityczne, spojrzenie w głąb dojrzewającej psychiki młodych mężczyzn jest niejako naszym obowiązkiem. Pochylenie się nad tym, jak my jako społeczeństwo kształtujemy tego młodego mężczyznę i skąd bierze się w nim później tyle agresji.
15: Dzień dobry, tu Maciej Karczewski. Jestem aktorem w spektaklu Chłopcy. Dlaczego tak się wydarza, że będziemy dla was grać? Spektakl Chłopcy jest organizowany w ramach programu Teatr Polska, organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i jest to w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie jeździmy po całej Polsce, po miejscach, w których nie ma instytucjonalnego teatru i pokazujemy sztukę, której na co dzień nie moglibyśmy wystawiać w takich miejscach. Dlatego niezwykle nie możemy się doczekać, aż zagramy dla Was.

0: podcastą. Zapraszamy również do obserwowania naszych profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie będą się oczywiście pojawiać informacje o naszych spektaklach w całej Polsce. Wystąpią dla Państwa Wiktoria Supryn, Maciej Karczewski, Julian Knaff, Maciej Walter i ja, Aleksandra Tokarczyk. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Zmieniamy temat.
2: Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą. I chyba każdy z nas zna przynajmniej jedną historię, która to potwierdza. Na przykład ktoś chciał wyjąć blachę z piekarnika i zapomniał o rękawicy. Ktoś inny podczas letniego wypoczynku dał się ponieść chwili i wskoczył do zimnej wody bez zastanowienia. Naprawdę, wystarczy moment nieuwagi, rutyna albo przekonanie, że przecież nic się nie stanie, a jednak wypadki zdarzają się każdemu. I nikt z nas nie jest od nich całkowicie wolny. Dziś pogadamy o tym, dlaczego ważna jest chwila refleksji, zdrowy rozsądek i odpoczynek. Tylko jak znaleźć czas na odpoczynek w przypadku rolników, kiedy obowiązków naprawdę nie ubywa, a pogoda, sami zresztą wiecie, dyktuje własne warunki. Przedstawiciele KRUS apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Statystyki dokładnie pokazują, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków w rolnictwie ma właśnie miejsce podczas żniw. Tylko w ubiegłym roku na terenie powiatu giżyckiego odnotowano aż 22 wypadki rolnicze. Najczęściej są to potknięcia, upadki, przygniecenia czy urazy spowodowane przez zwierzęta albo maszyny. O tym, jak nie dać się rutynie, dlaczego zmęczenie bywa równie niebezpieczne jak niesprawny sprzęt i jak zadbać o bezpieczeństwo w gorącym okresie prac polowych, za chwilę porozmawiam z Waszym i moim gościem.
3: Dzień dobry, Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
2: I dziś będziemy rozmawiać na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa tak naprawdę rolników, bo jak KRUS to bezpieczeństwo, a w zasadzie mniej nieprzyjemnych sytuacji zdarza się w rolnictwie, tym dla KRUS-u i dla wszystkich użytkowników systemu lepiej. Ale może na początek chciałabym, żeby Pani odpowiedziała mi na pytanie, kiedy najczęściej w ogóle te wypadki się zdarzają? Może są po prostu takie miesiące? Jak to wygląda?
3: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych.
2: No, jakie są to zdarzenia?
3: No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń.
2: Coś, co może potencjalnie spotkać każdego z nas bez względu na wiek i okoliczności, tak? To są te najzwyczajniej w świecie upadki.
3: Dokładnie tak. Mhm.
2: Jakie działania profilaktyczne Państwo prowadzą, żeby tych zdarzeń było mniej, albo żeby po prostu informować, jak tych zdarzeń skutecznie unikać, jak to wygląda?
3: KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami. Jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś i takie najważniejsze najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim dobrostan rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u, skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz

0: dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest rola rolnika w upadku unikał, kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest mądrze postępujesz, w wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą. Kolejna taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości stawy, też rolnika sprawy. Kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawu.
1: Czy to się przekłada na wyniki? Czy liczba tych wypadków rośnie, maleje? Jak to wygląda na przestrzeni właśnie chociażby tych bieżącego, ale też ostatnich lat?
0: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków, w 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek ostruda. W 2025 10 wypadków, w 2026 1 wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iława w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 26 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mam zgłoszonych 10.
1: I też widzę, że dysponuje Pani takimi informacjami bardzo szczegółowymi, jeżeli chodzi o w zasadzie dwa takie kluczowe powiaty, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz region, to jest Giżycko i Węgorzewo. Jak tutaj wypada, co tutaj najczęściej zawiodło, maszyna, człowiek, a może jakieś inne okoliczności? Jak wygląda ten podział?
0: Więc tutaj w gminie Giżycko faktycznie w 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Też zły stan nawierzchni. W gminie Węgorzewo natomiast w 2025 roku odnotowaliśmy zły stan nawierzchni, czyli nierówne, śliskie i grzęskie były te nawierzchnie, nieużywanie odpowiedniego też obuwia roboczego, wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie osobowej, czyli nie było dwóch osób, następnie niedostosowanie do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanej technologii produkcji, następnie też przechodzenie lub też przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie potencjalnego zagrożenia. W 2026 roku natomiast odnotowaliśmy przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia. Kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii.
1: Czy są takie historie albo sytuacje, które szczególnie zapadają w pamięci?
0: Naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy wcześniej i dlatego też tracili czujność, weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach.
2: Waszym i moim gościem była Agnieszka Saczonek z KRUS-u. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Są miejsca, które zapisują się w historii muzyki zupełnie niepostrzeżenie. Dla zespołu Jam takim miejscem okazały się Mazury, a dokładniej Wilkasy pod Giżyckiem. Lato 1979. Muzycy przyjeżdżają tu, by grać, jak sami wspomnieli, do przysłowiowego kotleta. Nikt wtedy nie przypuszczał, że właśnie tutaj zacznie się rodzić legenda jednej z najważniejszych grup w historii polskiego rocka. To właśnie podczas tego pobytu zaczęły powstawać pierwsze wyjątkowe utwory, które później weszły do kanonu ponadczasowej polskiej muzyki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Blisko ludzi.
2: Za chwilę będzie o tym, że droga do wielkiej kariery rzadko kiedy bywa prosta. Zwykle prowadzi przez małe sceny, przypadkowe spotkania, wyboiste ścieżki i miejsca, które dopiero z perspektywy czasu okazują się przełomowe. Dla Jamu jednym z takich miejsc były właśnie Wilkasy. Dziś cofniemy się do tamtych wydarzeń razem z ludźmi, którzy znają tę historię z bliska. Moimi gośćmi są Hugo i Mariusz Sikorscy, syn i ojciec. Jak wyglądało codzienne życie Ryśka Ridla? Jak mazurska publiczność przyjęła tutaj Jam i czy już wtedy było widać ogromny potencjał? Ale to nie wszystko, bo dowiecie się, że na Mazurach działały wówczas inne zespoły, które miały podobny talent i szansę, by osiągnąć ogólnopolską sławę.
4: Pan go poznał w Olsztynie podczas jakiegoś takiego jego epizodu, że tak powiem, związanego bardziej z muzyką czy z tym życiem prywatnym?
5: Oni grali jakieś tam koncerty, no to bardziej tam dla tej śląskiej publiczności może byli znani, no ale ktoś kiedyś, jeden z organizatorów po prostu, no oni podali, że nazywają się Jam i zapisał tak jak słyszy i tak zostało dlatego, bo te Jam wzięło się od Jam Session. Tak naprawdę. No, zespół ze Śląska, chluba polskiego bluesa, a właśnie jest ta historia, to tu się zaczęło, na Mazurach, w Wilkasach, bo tutaj oni podczas pobytu trzytygodniowego na tak zwanym wyjeździe artystycznym doszli do wniosku, że będą grali profesjonalnie, w sensie, że z tego chcą się utrzymywać, z tego żyć. Co więcej, no tutaj powstały też jedne z największych hitów, bo tutaj powstał Puff, powstał Whisky i też Czerwony jak cegła. Ale te Wilkasy bardzo często się przewijają, może nie w samym całej działalności tego Jamu, no bo to jest tylko ten jeden epizod, ale bardziej w wspomnieniach właśnie w książkach biograficznych nad Ryśkiem Ridlem, bo on dosyć często, zanim oczywiście był sławny, to nie tylko, no, nie to, że uwielbił sobie Mazury, jako bardzo kochał ten rejon, no, po całej Polsce tak naprawdę jeździł na autostopach, także ci ludzie, którzy go znali, pamiętali, więc gdzieś tam wspominają, to zawsze właśnie był taki gość, że wjechał na stopa czy w pociąg, jechał czy właśnie na Mazury, nad morze, w Bieszczady, także więc on znajomych, kolegów, czy przyjaciół miał w całej Polsce w dużej mierze. Czy dzisiaj żyją ludzie, którzy starli się z nim właśnie, gdzieś ten szlaki się im przetarły na Mazurach wtedy, czy jak już Rysiek był znany, czy jeszcze zanim był znany. No to jest ciekawe, ale do tego oczywiście ja nie dotarłem.
1: Ale może nie, sobie... mamy jednego świadka tejże historii.
6: Znaczy, był taki okres, że mieszkałem w Olsztynie u mojego kolegi, przyjaciela, znaczy kolegi, tak. No i Jurek właśnie, to właśnie mój kolega. Rysiek w tym czasie leczył się w Olsztynie. No i Rysiek tak miał po prostu, że w każdym mieście w Polsce miał takich swoich przyjaciół od tych zainteresowań pozamuzycznych, no i wyszedł z tego szpitala. Pojawił się u Jurka, ja tam wtedy mieszkałem.
1: Który to był rok?
6: Jak sięgam pamięcią, to musiał być 89 albo 90, ale bardziej na 89. No i tak wpadł do niego i tak parę tygodni został. Tak
4: jak pan wspomina to spotkanie?
6: Znaczy najpierw byłem taki trochę w szoku, no bo taki...
4: To on już wtedy był znany, tak?
6: Tak, już był znany. No może nie tak jak za rok, za dwa, za trzy, no ale już rozpoznawalny. Mieliśmy ten zespół w Olsztynie, on z nami tam chodziliśmy, graliśmy takie mocno skomplikowane rzeczy, no i Rysio przychodził, siadał, brał mikrofon i śpiewał. I to było masakra, jak on potrafił takim czeskim, angielskim, czyli bez tekstu, zaśpiewać jakąś melodię, jakieś tam takie rzeczy. Mhm.
4: Czyli dużo improwizacji było.
6: Tak, dokładnie.
4: A na czym pan grał?
6: Ja na saksofonie. Zresztą do dzisiaj to robię.
4: Zostało z panem.
6: To był taki kolega, tak? Mhm. No, wieczory tam siedzieliśmy z kolegą, z Jurkiem, z Ryśkiem, jakieś tam piwko i takie rozmowy o muzyce. Tam Ryś opowiadał, że założy zespół, że nas do tego zespołu weźmie. To był okres, kiedy zespół Jam dał mu taki warunek, że on ma się leczyć, a oni w tym czasie próbowali z różnymi wokalistami. Z Moniką Adamowską była taka wokalistka.
4: Chyba z Nalepą?
6: Z Tadeuszem Nalepą, z Moniką Adamowską, taką znaną, wtedy nazywaną polską Janis Joplin. I oczywiście nic z tego nie wyszło, Rysio musiał wrócić. No a później się potoczyło tak, jak się potoczyło.
4: Jesteśmy w Giżycku, miejsce też zupełnie nieprzypadkowe, jeżeli chodzi o zespół Jam. Powiedz, Hugo, jaki to jest w ogóle kontekst tego miejsca, jeżeli mówimy o zespole Jam?
5: No my jesteśmy w bunkrze aktualnie, w Kaponierze, w Twierdzy Bojana aktualnie, jest tutaj karczma w bramie. Tak. No ale tutaj też odbywał się koncert pamięci Ryśka Riedla w 32. rocznicę śmierci, 30 lipca właśnie 1994 roku. Niestety właśnie po walce z tą ciężką chorobą Rysiek Riedel umiera. Bo jak tak próbowałem sobie analizować, nie ma chyba artysty w Polsce, o którym, nieżyjącego oczywiście, o tych żyjących nie mówimy, ale nieżyjącego, którego tyle lat po śmierci, nie dość, że fani pamiętają, ta baza fanów cały czas rośnie, no bo ludzie urodzeni po jego śmierci sięgają po piosenki, znają piosenki Jamu w ogóle, więc on jest za życia i po śmierci był otoczony pewnym rodzajem kultu i gdzieś próbowałem się rozgryźć to, dlaczego właśnie tak jest, że inni artyści nie są. Też oczywiście, wiadomo, też polska muzyka lat 70., 80., 90., no to naprawdę wysoki poziom trzymała, ale to właśnie, to jest jedyny artysta, który właśnie tyle lat po śmierci ludzi do niego ciągnie. Dlaczego tak to jest? To mnie zawsze fascynuje w tej postaci.
4: Co można powiedzieć o tych tekstach?
6: Nie, no to osobiste bardzo teksty, tak? To taka ciekawostka, że tam jeden tekst to właśnie jest, na początku był filmowany, że to Rysio napisał, a później się jednak przyznał, że to moje koleżanki, że tak powiem, produkcja była, akurat to chyba List do M, tak? Z tym tekstem. No to jego osobiste rzeczy, nie? No ale z tym zespołem to tak w tamtych czasach to był jeden z wielu takich dobrych zespołów. Wtedy polskie zespoły były naprawdę dobre. Się wyróżniali. Byłem na paru koncertach na żywo, no to całkiem inna produkcja niż na płytach, tak? To w zależności od tego, w jakiej formie był Rysio, no to wtedy była to dramaturgia, on tam przeżywał to całą grę ciałem, nie tylko głos, ale jeszcze audio. Znaczy wideo. Audio, okej, ale jeszcze wideo do tego.
4: A jakie to były czasy jeszcze właśnie przed tym 89 rokiem, jeżeli chodziło o muzykę, nie wiem, było łatwo zdobyć instrumenty? No oczywiście pytanie jest tendencyjne.
6: Tak jak ja tak dzisiaj patrzę, to ludzie mieli więcej zapału. Dzisiaj to wszystko jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Instrumenty to każdy sobie może kupić. Kiedyś kupić zachodnią gitarę, czy jakikolwiek instrument, to graniczyło z cudem. Trzeba było mieć dolary, gdzieś tam jechać, kombinować, kupić od cinkciarza. Masakra. Inna może taka bardziej. Wtedy może ja byłem młodszy, dlatego inaczej traktuję te rzeczy, nie? Że wtedy bardziej się chciało. Dzisiaj to tak. Bo można to i można tamto. Tak?
4: No tak jak mówię, że ktoś był młody, to zawsze mówi, że to były czasy świetności. Z drugiej strony, takim dowodem na to, że to jest ponadczasowe, jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że te teksty przetrwały do dzisiaj.
2: Na antenie Hugo i Mariusz Sikorscy. Ja przypominam, że rozmawiamy o śladach obecności zespołu Jam, nieodłącznie związanego oczywiście z osobą Ryszarda Riedla właśnie tutaj u nas na Mazurach. To był rok 1979.
4: Hugo, mówiłeś o Wilkasach, a czy możesz powiedzieć, w którym miejscu mieszkał? Jak to w ogóle wyglądało? Jest wiadomo, czy to był, nie wiem, jakiś kempik? No nie wiem, trudno mi to sobie
5: powiedzieć. Na pewno są zdjęcia. Zachowało się troszeczkę zdjęć z tego okresu. Chyba gdzieś okolica AZS-u, myślę, gdzieś tam te właśnie domki, oni tam musieli po prostu mieszkać. No bo to po prostu dużo informacji na temat tego wyjazdu nie ma. Ja podejrzewam, że to po prostu było na zasadzie takiej, że ten ich właśnie, ten dom kultury tam ze Śląska, tam z tych, tak, oni mieli taki wyjazd na 3 tygodnie i tutaj grali po prostu w knajpach, tak, do tak zwanego kotleta dla turystów, więc. A w międzyczasie po prostu, no, tworzyli, bo też, no, to nie sami muzycy, bo to z nimi też był Kazimierz Gajer, pseudonim Filo na niego mówili, to był jeden z tekściarzy właśnie Dżemu, który napisał właśnie przede wszystkim Cegłę. Co więcej, piosenka Whisky, która powstała przez wiele lat, ona była uważana, piosenka była znana, a zespół nie był znany, bo potocznie określano mianem piosenki ogniskowej, więc, no zresztą, no, Whisky każdy zna, każdy, kto ma uczy się na gitarze, zaczyna chyba praktycznie w hiku czasu albo Whisky, tak naprawdę, więc to pokazuje, że to jest ponadczasowy zespół. Co więcej, no właśnie postać Ryśka, no w dużej mierze pokazywana przez właśnie problem jego nałogu. Film fabularny, tak, skazany na bluesa, który strasznie go wypaczył, bo jak się czyta te wspomnienia ludzi, którzy go znali i byli bardzo blisko na co dzień, no to on taki nie był jak w tym filmie. Brudny, klękający, żebrzący właśnie o tą działkę tak zwaną. Także, że to był człowiek, który był, mimo zniewolenia w chorobie, był wolny. Wyróżniał się przede wszystkim, dbał o swój wygląd sceniczny, że zawsze przed każdym koncertem dopasowywał szczegóły garderoby. Co więcej, zawsze jak kogoś znajomego zobaczył jakiś, nie wiem, kapelusz, czapkę, element garderoby, to nieraz pożyczał po prostu na wieczne nieoddanie tak zwane. No bo mówi, na ciebie źle to wygląda, na mnie będzie pasować oczywiście wiele lepiej. Więc to był taki człowiek, no, bijący tą swoją aurą. Każdy, kto go tam z tych wspomnień, tak czy jak tata opowiadał, że no jak się go poznawało, no to od razu było wiadomo, że to jest gość, którego nie da się nie lubić. No miał coś takiego w sobie, a tak naprawdę, no, jak się czyta te wspomnienia właśnie zespołu, muzyków, którzy z nim grali, którzy gdzieś jeździli w te trasy, to on był cichy, wyciszony, w autobusie gdzieś tam zawsze kapelusz na oczy nasunął, czy słuchawki gdzieś tam słuchał muzyki, przesypiał te godziny podróży. Czasami niektórzy gdzieś tam mówią, że chyba ta publiczność czasami gdzieś tu ciążyła na nim, ale mimo to zawsze potrafił znaleźć kawał, chwilę czasu dla tych fanów, podpisać się gdzieś, zrobić zdjęcie wspólne. Co więcej, kiedy zespół Dżem gdzieś jeździł po tych festiwalach, oczywiście opłacone hotele, wszystko, no to Rysiek szedł gdzieś zawsze w pole namiotowe do fanów i spał razem z fanami. W namiocie po prostu, więc on po prostu taki był. Ktoś kiedyś powiedział, ostatni hippie z naszych czasów, i chyba to świetnie go opisuje.
4: Padło takie stwierdzenie, że on odszedł, kiedy tak naprawdę świat się zmienił, bo bardziej tam zaczęli dominować menadżerowie, jakieś wielkie koncerny.
6: W sumie też się zgadzam z tym, no nie wyobrażam sobie go dzisiaj tam na jakieś ściance, jakieś tam zdjęcia, te utwory takie, Radio ZRMF, tam 2 minuty 30 sekund, dziękuję, bo reklamę.
4: Duet z Latinosa, wiadomo.
5: W jakimś podcastie. Chociaż no właśnie, no, niektórzy mówią, że on by się odnalazł w tych czasach. Może właśnie cały czas by był taki kolorowy, w sensie wyróżniający się, że inny, w pewien sposób niepasujący. No bo tak naprawdę on też do PRL-u nie pasował. Tak wiele osób mówiło, że on powinien się urodzić w Ameryce, zrobiłby większą karierę. No ja się troszeczkę z tym bym nie zgodził, bo wtedy świat by miał świetnego wokalistę, a z naszego polskiego podwórka by go zabrano. Dlatego on jest właśnie taki fajny, bo on jest nasz, polski. Gość jedyny, który potrafił zagrozić na scenie muzycznej Czesławowi Niemenowi. Był Czesław Niemen, Rysio Riedel i potem długo nic. Wiadomo, no Dżem to był Rysiek Riedel. No, wiadomo, dzisiaj też jest fajnie, ale to chyba jest jeden chyba z niewielu zespołów, które są tyle lat na scenie, no i trzymają poziom. Zespół Dżem po prostu dzisiaj nie odcina kuponów. Można z czystym sumieniem kupić bilet na ich koncert. Tacy jak byli wtedy, tacy są tak sami jak dzisiaj. No wiadomo, tylko troszeczkę starsi, tak? No bo wiek robi swoje, niestety. PESEL-u nie oszukamy, nie? Ale cały czas jest ta sama energia. Ale ja osobiście zawsze, ja tylko wracam zawsze do płyt nagrań właśnie z czasów właśnie z Ryśkiem. One jednak mają troszkę większą moc.
4: My mieliśmy u siebie takie kapele podobne do Dżemu, jeżeli chodzi o Giżycko i okolice.
6: Ja wiem, był taki zespół, nazywał się Ogród Wyobraźni, Zełku. I też krótka,
5: aczkolwiek
6: burzliwa kariera. Też paru muzyków z tego zespołu pożegnało się z tym Westpadołem też
4: z tych samych powodów.
6: I też im krótki to był żywot, tak, jak Rysio śpiewał.
4: I jak reagowała publiczność? Pan bywał na tych koncertach?
6: Konkretnie byłem na jednym.
4: I co? Jakie wspomnienia?
6: No rewelacja, no, to był zespół, no, który wtedy przerastał te wszystkie. To grał muzykę taką rock progresywną, to było coś całkiem, całkiem innego. No, wygrał Jarocin. Mieli okazję zrobić karierę, no niestety nie wyszło. W międzyczasie pojawił się stan wojenny. No i to wszystko umarło.
4: A ten Ogród Wyobraźni, to jak długo grał?
6: Końcówka lat 70., tak? No i początek lat 80. Ja byłem na jednym koncercie w Olsztynie, no to cały amfiteatr przy zamkowy był pełny. Ludzie z wokalistą śpiewali wszystkie teksty jego, tak? No ale mówię, trafili na zły okres.
5: Z Białegostoku Kasa Chorych chociażby.
6: Skibiński.
5: Pierwszy tak? Skiba, tak, no. Dokładnie. No bo piosenka Skazana Bluesa, dzisiaj my potocznie się mówi, że to właśnie opisuje historię właśnie Ryszka Ridla. To jest kompletna nieprawda. Skazana Bluesa piosenka powstała właśnie na cześć Ryszarda Skibińskiego, pierwszego prawdziwego Skiby, harmonikarza Kasy Chorych. I właśnie Rysiek z Ryszkiem bardzo dobrze się dogadowali, no tylko właśnie no, mieli pozamuzyczne też te same zainteresowania. O Ryśku jest jedna piosenka, która dobrze opisuje, którą nawet za życia Rysiek mówił, że to jest o mnie piosenka, no i on jej sam nie napisał, to outsider.
2: To byli Hugo i Mariusz Sikorscy. Jedno jest pewne, Wielkasy i Dżem to nie jest jakiś ogromny fragment życia i twórczości Ridla, natomiast to, co wydarzyło się tutaj latem w 1979 roku, miało ogromny wpływ na festiwal w Jarocinie rok później. Historia moim zdaniem piękna, tylko gdzieś zabrakło happy endu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Mokry temat.
2: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
7: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
2: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
7: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do czynienia z pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. Tak generalnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wtedy panuje taka moda, mamy dosyć mocne osadnictwo na Mazurach, na całej części Mazur i wtedy mamy takie zjawisko, gdzie ludzie oczywiście jak zawsze lubią osiedlać się nad jeziorami, lubią osiedlać się na cyplach wybitnych, terenach lekko wyniesionych nad poziom wody, ale w tym czasie bardzo polubili osadnictwo na wyspach naturalnych, na jeziorach. One po prostu stwarzają, to są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone no, od brzegu, nie są na głębinach przede wszystkim, są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazury, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj, tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, chociaż no, to jest o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami, w każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
2: To jest wielka zagadka.
7: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda, możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda? Że ktoś nas może zaatakować. Jest ten most, nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
2: Czyli po prostu życie codzienne się tam toczyło.
7: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne, także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy, no na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem, zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
2: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby iść blisko do pracy. O tak.
7: Tak, ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych, tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to. Mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
2: Wszystko na tych rusztach, na tych platformach?
7: I tak, i niekoniecznie. Mhm. Bo też mógł ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie te zwierzęta były, mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziorach, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze. Tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska. Także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście, MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
7: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak żyli ludzie, żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem. Nie tego rodzaju osiedla, ale osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie. Znane są z terytorium, może powiem, Alp. To są Szwajcaria, Austria, północne Włochy. Te tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO. Oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak się mówimy. Możemy z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą. Mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne. Możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli ówcześni ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których był obrzędek ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje, powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę mamy pecha, nie pecha, ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane. I tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na duży użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to, nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambie. Także tu życie naprawdę też tętniło.
2: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
7: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie często właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te pale. One nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt. Także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę. Nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę, bardzo dobrze przechowuje się organika w takim środowisku beztlenowym, gdzie mamy w tym wypadku w jeziorach mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, mułu, muszelek i to powoduje właśnie środowisko beztlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki, dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować mikroregiony osadnicze, w jakich one w czasach funkcjonowały poprzez już analogie, prawda, w zabytkach. Także to jest, no to jest naprawdę skarb.
2: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne, zdaje się, i tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
7: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę Jeziora Bocznego, tutaj na strefę wschodnią, nie przeszłam nigdy archeologicznie. Oczywiście jeździłam tam, zwiedzałam, Rydzewo. Ale tak, Rydzewo, to wszystko zwiedzałam bardziej. Moi koledzy prowadzili tam badania. Ja tutaj najdalej zaszłam do Bogaczewa, ale tak naprawdę mamy w tym regionie, w regionie Giżycka, mamy przepiękne, wczesnożelazne i później kolejna faza, ostatnia, to jest średniowieczne stanowisko w Jeziorku. Osiedle obronne w Jeziorku, w dolinie położone, trochę trudno dostępne, ale jak najbardziej tam można sobie drogą dojechać. Widowiskowe, jeżeli ktoś pragnie pięknych widoków i naprawdę takiego uczucia, że jestem gdzieś w puszczy, gdzie już nic nie ma, to bardzo polecam Jeziorko. Spotykamy tam w lasach niedaleko kurhany, aczkolwiek w tym terenie nie są aż tak bardzo popularne. No i tu nagle pojawia nam się to osiedle nawodne w Bogaczewie. Relacji do innych stanowisk wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym Pojezierzem Mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą Pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no, dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzcinę, później to wszystko jest proces torfienia. To jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc
2: czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowu już było sporo.
7: I to ta niestety niestety, gdzie to naprawdę żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi. To jest popularne miejsce do cumowania łodzi i po prostu na wieczór rzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku, te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę. Nie niszczono aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cumowały.
1: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku mazur. Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Uhuhu, kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

twój ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
8: O reklamie.
9: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla was. Opoka, siema, hej.

podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Liwka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Water Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym. Mello Offenbach już szykuje się. Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 99 groszy, teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: T plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

Czystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą

Send Me Your Love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic, Becky G, Sorry Papi Teraz.

Przełapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Me w Melo Radio, to David Guetta and Marie w przed 11 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social media.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. O reklamie.
4: A jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs dla was.

Take Me Back, Kygo i Mac McNown w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 11. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Recap, Skytek, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

0: Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Band i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
18: Szykujemy skok.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
21: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
25: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
26: Czyta lektor AI.
27: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
28: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
27: Stokrotka.
0: pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez sprzed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Little Rosie, ale Farmen You Know Us w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt. No, to zaraz wracamy.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
6: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat Ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
21: Dobry.
3: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
22: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
23: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
24: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
0: Trzydzieści uciśnięć, dwa wdechy, to tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo, mam coś dla Was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

Odry. Pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Meloradiu. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie, polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Melo Radio, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
16: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek. książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
4: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
20: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
21: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. A mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał. Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Ride It, Regard w Melo Radio, prawie 13:00, tu weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem, najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej, tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już od 13:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mama! Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulańskie purée!
8: Pierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Wojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
22: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bumpa w Melo Radio. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rzeźko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla Was teraz.

0: brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek. I numer Heaven, i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
3: czekaj z wypłatą.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Szykujemy skok.
16: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
17: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
18: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
19: Świat Ciebie potrzebuje.
18: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
20: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
21: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Mellow Weekendzie Mellow Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach, w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self-Aware dla Was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14, po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topik Becky G, punktualnie o 14.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
12: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na Media Expert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na MediaExpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
8: Na MediaExpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
17: Zabrali nam lato, proszę pana.
16: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: ti žicko.
1: Weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Opoka w studiu Meloradia. Leci do was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytech. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

Zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka. W Melo Radio prawie 14.30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
11: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
13: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
13: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
13: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
12: Waldek Darłak.
13: Marcin Sikora.
12: I codziennie zrobimy ci kawę.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fate.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
12: Oj, się będzie działo w tej godzinie 15, już na zegarkach Dracula, na początek za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary, to abracadabra. Za moment Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam wiecie, kawy i te inne. Także 200 już poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: jeden kawałek do reklamy.
1: Mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami. A za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę, zagra ten też If Only You, to już za moment, zostańcie z melo.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Love is Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Głośnik i rozkręcone na full otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Mel Radio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i 4Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Mel Radiem.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kajgo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus, no i nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest before przed dobrym Melo. No a skoro to before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Reklama. Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.

0: 3.
1: I po OVIX Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: OVIX Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach, no i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, no i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił, no zobaczymy, jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bebe Rexha i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuate the Dance Floor w Melo jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest before rzeczywiście przed dobrym Melo. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Proszę, się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
24: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
26: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
27: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
26: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda. Po reklamie.
29: A wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. Jonesami, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z oldziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda. No i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna zodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu.

0: Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
1: Raz, dwa, trzy.
0: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
13: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
14: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Disco, Natalia Nykieli, Error. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć. No i to głosówka od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony. A druga, nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj. Może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
21: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
22: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Darmy oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Słowacko. Słuchaj na 107 FM.
1: 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. To kto pobawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: Wyzwanie. Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania. Dokładniej to to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki, no i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos. Jesteś w dubbingu.
1: Dobra. Okej. Okay. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Ja sam nie wiem.
0: Okej, okay. Tak, taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skiety od Meloradia.
1: Jakiś czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: Ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

Maja, maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18. A internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Dobryzko i odbicie, tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix jest Sheeran i Repeat It na początek 19. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Lips, Bezos i For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

Szymon Elchi, Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo. To 27 minut po 19 i biwaro przed dobrym melo. A za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: O reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek, idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger. Przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
8: Co? No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Bocian! Patrz! Bocian!
19: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
20: Odlatujemy! Odlot!
19: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Zet Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: best. And progressive.
1: Dobre Melo. Melo Radio. Melo.

0: autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsuwam, po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

Acid Nation. Acid Nation.

Mice on Air, mixed by Blaster Jax. Like us on Facebook.

Ocean of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe